miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

jestem na drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w kosz tam. Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz.

0: pojawia się Ellie Goulding, pojawia się Illenium i pojawia się Piątek. Tak automatycznie, możemy spróbować zagrać wam ten numer w poniedziałek. Ciekawe, czy tak,
1: czy
0: że
1: też
0: będzie...
1: tak zadziała.
0: Będziemy mieli piątkowy nastrój. To jest RMF Max, tu jest Asia Majus, tu Irek Jakubek. Siemano, rano.
1: Dzisiaj mamy 8 dzień maja w kalendarzu i to jest dzień zwycięstwa, bo to właśnie dzisiaj, tylko 81 lat temu, wygraliśmy II wojnę światową.
0: Brawo my! Pozdro dla wszystkich, których dziadek też miał taki medal jak mój. Od Lublina do Berlina.

0: Maksimum piątku w piątku. To jest właśnie ten numer. Upside down, boy, you turn me. I tak będziemy sobie nucić aż do wieczora.
1: Prezydent FIFA Fafarafa, Gianni Infantino, ten co o piłce światowej decyduje, powiedział, że ma wielkie marzenie. Chce, żeby spośród 211 krajów zrzeszonych w FIFA aż 50 mogło zostać mistrzami świata.
0: Świetnie.
1: Tak powiedział, bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że wszyscy robią wszystko, by Polska została kiedyś triumfatorem mundialu.
0: Max. No tylko najtrudniej jest przekonać do tego planu piłkarzy.
1: Pracujemy nad tym.

wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie.

0: mamy przy tym numerze?
1: Mokry i zimny czerwiec przed nami. Przynajmniej do połowy miesiąca pokazują nowe prognozy. Okresy zimna ze zwiększonymi opadami deszczu w całym kraju.
2: A przepraszam, jak deszcz, super, kochamy deszcz, więcej deszczu, pani pogodo i więcej informacji z regionu o 6:00 teraz u nas.
3: W RMF Max mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje, to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Duże zmiany na oddziałach położniczych. W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązuje nowy standard opieki okołoporodowej. Od teraz przyszłe mamy będą mogły między innymi skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku cukrzycy, a kobiety, które doświadczyły poronienia, otrzymają większe wsparcie specjalistów. Co jeszcze się zmienia?
4: Bardzo istotna z perspektywy kobiet zmiana dotyczy dostępu do znieczulenia w czasie porodu. Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego i podawać informacje o tej metodzie na swojej stronie internetowej. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka.
3: Tyle Michał Dobrołowicz.
5: To jest RMF Max.
3: Odprawa na lotnisku Chopina będzie szybsza i bezpieczniejsza. W terminalu ruszył montaż nowoczesnych skanerów. Dzięki nowej technologii kontrola bezpieczeństwa ma być dla pasażerów mniej uciążliwa.
6: Wiele lotnisk na świecie stara się maksymalnie skrócić czas potrzebny na przejście procedur bezpieczeństwa, odprawy paszportu i wszystkich tych procedur, które każdy pasażer musi przejść. Na lotnisku Chopina czekamy. Wiemy, że one niedługo będą wdrażane. To oczywiście chwilę potrwa i na pewno będzie to duże ułatwienie, zwłaszcza na takim lotnisku jak warszawskie, gdzie mamy dużo pasażerów, na lotnisku, które jest dość zatłoczone, więc tutaj to jest rzeczywiście to wąskie gardło, które szybko i w miarę tanio można poprawić.
3: Tyle ekspert rynku lotniczego Łukasz Malinowski. Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. Są jeszcze wolne miejsca w najstarszym gorzowskim biegu ulicznym. Termin zamknięcia list mija 11 maja. Pierwszą edycję bieg słowiański miał 9 maja 1981 roku. W tym roku zawodnicy pobiegną na dystansie 8,4 km. W ramach zawodów będzie też marsz Nordic Walking i biegi dziecięce. Pula nagród to prawie 10 tysięcy złotych.
7: 44 lata temu ta idea weszła w życie. Do dzisiaj ją kontynuujemy, rozrasta się. No i w ramach tego rozrastania zapraszamy wszystkich 17 maja na start przed hali Osir na ulicy Słowiańskiej. Myślę, że dwa dystanse, 8 i 4 km biegu, to jest akurat fajna rozgrzewka przed gorzowską dychą. Do tego marsz Nordic Walking na 4 km.
3: Mówił Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim. Za oknami wiosna w pełni. Piękna aura cieszy, ale niestety spędza sen z powiek alergikom. Obecnie pylą trawy, a także sosna, dąb, buk i wierzba. Niektórzy, aby pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości, decydują się na odczulanie.
8: Jeżeli jesteś na etapie alergicznego nierzutu nosa, to odczulanie, czyli wytworzenie tolerancji na uczulający cię alergen, również zabezpiecza cię przed rozwojem innych poważniejszych chorób. Przede wszystkim chodzi o astmę oskrzelową.
3: Wyjaśniał dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

0: słona tak.
1: I jak co dzień do pracy słem, a tu nagle taka fajna piosenka. 8 minut po godzinie 6 hity na maksa są u nas w RMF Max.
2: I dzień dobry na maksa, mówimy wam my, Asia Meus, Irek Jakubek, cześć, ten piątek.
1: I to muszę wam powiedzieć, że jeszcze przed chwilą to była moja po prostu koleżanka z pracy, Asia Meus, ale tak. Teraz mogę nazywać cię boginią Asią Meus.
2: Możesz, dlatego, możesz mnie nazywać jak chcesz.
1: Jesteśmy wyraźnie wzruszeni tym, że przynajmniej na południu Polski wreszcie zaczął padać deszcz. I to nam się bardzo podoba, bo susza jest niemiłosierna.
2: Tak, i nie musicie wcale mi dziękować.
1: I dlaczego musimy dziękować
2: Asi? No, musimy.
1: Dziękujemy się, Asiu.
2: Umyłam wczoraj wszystkie okna w domu. Wszystkie.
1: Okna. Kto wszystkie. Myje okna tydzień po majówce? Tylko ktoś, komu na sercu leży sprawa deszczu w całym kraju.
2: Właśnie.
1: Bo wiadomo, umyjesz okna albo umyjesz auto, od razu zaczyna
2: padać. Nie, auto
1: padać.
2: Nie działa. To muszą być okna.
1: Aśka mieszka w szklarni, także wiecie, to jest trudny temat.

0: w RMF Max z numerem idealnym do waszych samochodowych głośników. W sam raz na podróż na przykład do pracy o tej wczesnej porze, 6:16 na zegarach.
1: I pół, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego dzisiaj wcześniej wyjechałem, a jestem spóźniony, to na pewno nie wina deszczu, to nie wina pogody, to być może wina oszczędności. Bo jak ktoś ma elektryczny samochód, to tak wolniej trochę, że tak powiem, się zbiera, żeby mu na dół... Nie śmiej się, że ja nie mam, ale...
0: Ja też nie mam.
1: Ale nie śmiej się, mówię w imieniu tych, którzy mają i już nie mogą się doczekać. Słuchajcie, wraca temat elektrycznego polskiego samochodu.
0: Tak, ma być nowy polski elektryczny samochód. Nowy. Nie, żebyśmy już jakiś mieli, ale ma być nowy. Nie będzie to Izera i ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029
1: roku. Liczone w latach słonecznych. Prawdopodobniej one trwają trochę dłużej niż te nasze ziemskie. Tak tylko mówię, żeby się nie trzeba było tłumaczyć, nie? Że 2029 miało być, a będzie trójka zamiast tej dwójki, niestety z przodu. 3029.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
13: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
13: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

0: bardzo się lubimy z Black Eyed Peas, zwłaszcza o 6:30, ale posłuchajcie, jak ona pięknie brzmi, wchodzi do nas pani Ala. W tej srebrnej zbroi. I mówi, Eurowizja jest nasza. Módlcie się za mnie, ludzie w Polsce, módlcie się.
1: Może się okazać, że naszej Alicji Rzęplińskiej, bo to jest nasza reprezentantka polska, nie będzie potrzebna żadna modlitwa, bo ten numer, jak piszą internauci w komentarzach, jest w ogóle znakomity.
0: Przypomniał mi, że muszę zrobić pranie dzisiaj, przepraszam. Co będziesz robił dzisiaj?
1: 12 maja trzymamy za Ale kciuki w pierwszym półfinale Eurowizji.
0: Cały maks.

0: To jest bardzo dobry zestaw słów na piątek. Piątek i loko się super łączą.
1: Ekstra 22 minuty i godzina 7 z wami od rana. RMF Max i zadyma w Łodzi. Zadyma w Łodzi na pokładzie Elki, samochodu nauki jazdy. Okazuje się, że jeden kierowca w Łodzi zwrócił uwagę instruktorowi nauki jazdy, że ten, ucząc młodego kursanta, rozmawiał przez telefon komórkowy i zmieniał przy okazji biegi.
0: Czyli jechał w jednej ręce miał telefon, a w drugiej miał biegi.
1: Tak, miał jeszcze usta, nakrzyczał na tamtego kierowcę, potem panowie wysiedli.
0: Potem pięści.
1: I zadyma i tak dalej. Także jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie wam, jeżeli szykujecie się do kursu nauki jazdy, proponował wersję premium, jeżeli chodzi o kurs, tak żeby można było doświadczyć naprawdę wszystkich sytuacji na polskich drogach, na wszelki wypadek się nie guźcie, nie? A tak na wszelki wypadek. Max. Bezpiecznej i szerokiej drogi dla każdego, kto o poranku słucha RMF Max. 21 minut przed godziną 7.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.

0: Dajcie sobie zatankować energią wasze piątkowe akumulatorki, tak żeby śmigła, które macie, wiecie gdzie, żeby zdążyć, kręciły się jeszcze szybciej.
1: Te śmigła też.
0: Też. 10 minut i godzina 7. Operatorzy śmigła, Asia Meus i Irek Jakubek. Fru! Na całego poranek na maksa. Wiecie, wiemy, że to lubicie. Oj tak.
1: Wiemy też, kim chcą zostać dzieci, zwłaszcza dzieci. Te dzieci takie uzdolnione, szeroko rozumiane jako uzdolnione dzieci.
0: Influencerami, TikTokerami.
1: Nie, w ogóle nie. To już teraz jest passé. Teraz dzieci chcą być cukiernikiem, albo policjantem,
0: ekstra,
1: piekarzem,
0: ekstra,
1: agentem ubezpieczeniowym.
0: Okej.
1: Okay. No.
0: A prezenterem programu porannego radiowego. Ej, dzieci, obudźcie się! To jest fajna robota.
1: Nikt na to nie wpadł, bo patrz, no.

0: Mixa. To jest to, co robi nam dzień. 4 minuty i 7.
1: A o 7 we Fleszu informacje drogowe. Krajowa 91 z utrudnieniami. No i będzie też flesz sportowy i prognoza pogody.
0: Ci, co chcą być dobrze poinformowani, słuchają RMF Max o poranku.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy placu Europy.

0: Wiejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w figułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Krajowa 91 w Pomorskiem otwiera to poranne wydanie Flesza. Problemy na odcinku Pszczółki Gdańsk w pobliżu Kruszcza Gdańskiego może się teraz korkować. Osobówka wypadła z jezdni, wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Tej nocy doszło do wymiany ognia między siłami USA a irańskim wojskiem w rejonie cieśniny Ormus. Amerykańskie okręty odparły ataki, odpowiedziały uderzeniami na irańskie cele wojskowe. Prezydent USA przekazał stacji ABC News, że to, tu cytat, miłosne stuknięcie. I mimo nowej wymiany ognia z Iranem, zawieszenie broni nadal obowiązuje. Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran szybko nie podpisze porozumienia, reakcja Stanów Zjednoczonych będzie znacznie brutalniejsza. A wojna na Bliskim Wschodzie odbija się na rynku lotniczym. Chorwacki narodowy przewoźnik Croatia Airlines odwołuje loty. To łącznie 900 rejsów. Powodem jest wzrost cen paliw. Redukcja dotyczy połączeń zaplanowanych na przyszły kwartał, czyli od lipca do września. A dziś w stolicy zostanie podpisana umowa na unijną pożyczkę na dozbrojenie Polski. Bruksela w ramach SAFE ma na razie wypłacić 15-procentową zaliczkę. To 6,5 miliarda euro.
2: Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii.
0: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą. Polska może otrzymać nawet 190 milionów złotych w nisko oprocentowanych pożyczkach. Uroczystość podpisania umowy o 13.30 w siedzibie kancelarii premiera. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. Tuż po tym prognoza pogody. Bądźcie z nami. Aston Villa w finale Ligi Europy ograła Nottingham Forest 4-0 dla ekipy Mattiego Kesha. To pierwszy finał europejskich rozgrywek od 1982 roku. A w Sosnowcu wczoraj popisali się nasi hokeiści. Na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni pokonali Japonię 4-2. Dziś starcie z Litwą. Tymczasem w Spale trenują już nasi siatkarze. Szykują się do Ligi Narodów. 21-letni rozgrywający drużynę z Siedlec Marcel Bakaj podkreśla, że to dla niego okazja do wielkiego rozwoju.
3: Tutaj mogę czerpać wiedzę od trenera Nicoli, szlifować, wiedzieć, co robię źle, co mogę poprawić i stawać się po prostu lepszym siatkarzem.
0: A pierwszy turniej Ligi Narodów Polacy rozegrają w czerwcu. Jeżeli uznamy, że piątek to jest wstęp do weekendu, no to średnio się zaczyna, dlatego że dziś w wielu miejscach mają dominować chmury i te chmury przyniosą opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. Te burze pojawią się głównie na południu i na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie może się odrobinę przejaśniać w ciągu dnia. Będą też jakieś takie krótkie rozpogodzenia. Na termometrach trochę mniej niż ostatnio. 11 stopni z plusem w Trójmieście. 15 w Warszawie, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim. 16 to Katowice i 19 Rzeszów.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.

0: O 7 minut po godzinie 7, słuchajcie tego.
1: 7 po 7!
0: 7 po 7, słuchajcie, są miejsca, gdzie 7-7 znaczy więcej niż 6-7.
1: Koniecznie to... pomyślicie sobie życzenie, jeszcze macie parę sekund.
0: Powiecie, jak jest 7, 7, 8, 8, 9, 9, to Asia wtedy ma naprawdę dobry moment, w którym na przykład dzisiaj o co prosimy, bo ja bym poprosił o tańsze truskawki. Tańsze truskawki,
1: słuchajcie. Przyda się wszystkim.
0: W truskawkowym studiu RMF Max o poranku niech pachnie truskawkami także w waszych domach.
1: Ach, no niech pachnie, bo tanio to w tym roku raczej nie będzie, mówią plantatorzy. Pogoda, przymrozki, tu susza, tam znowu za mokro i truskawka polska na ten moment drogo, 32 zł mniej więcej za kilogram.
0: To wcale nie jest drogo. Jak wiesz, nie? Dlaczego tak mówisz, że to jest drogo?
1: No drogo jest.
0: A 30 zł za truskawkę, drogo, bo jeszcze nie wiesz, ile będą kosztowały truskawki u Magdy Gessler. Zazwyczaj 4 razy więcej niż normalnie. O, drogo, 120. Pokroić panów plasterki? Nie, dziękuję. Popatrzę sobie tylko. To takie.

0: Wiemy, że to jest jeden z waszych ulubionych numerów na piątkowy poranek, dlatego wam go gramy z taką przyjemnością tu w RMF Max. Body Talk i Ale Farbe.
1: Oj tak, jakie macie dzisiaj piątkowe emocje? Co tam z piąteczek w drodze do pracy? Takie jedno słowo, które dokładnie określa ten piąteczek, to będzie przepustka do gry o 300 zł.
0: To słowo, które wam teraz spadnie do głowy, które opisuje wasz piątek, wysyłacie SMS-owo pod numer 3001 3001, bez żadnych ekstra kosztów. Jak napiszecie dwa słowa, to też się nie obrazimy, ale jak będzie jedno, to będzie super.
1: Wiesz, jakie mam dzisiaj słowo?
0: Ojej, boję się.
1: Imię mam dzisiaj, Ksawery. Podszedł do mnie wczoraj na korytarzu radiowym, mówi: Pan Irek z radia? Jezu, pozdrowi mnie pan przez radio. Ja mówię: Ksawery. A Ksawery: nie ma pan psychy, żeby mnie pozdrowić.
0: O, Ksawery, tak się nie bawimy.
1: Dobrego dnia w szkole dla wszystkich, którzy teraz jadą ze swoją ekipą w samochodzie. Pozdrowienia. A jeżeli macie jedno inne słowo, które dokładnie określa wasz piątek, dajcie nam znać SMS-em 3001. Zagramy za chwilę o 300. 18:07.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
0: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
0: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
3: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa. RMF Max.

0: celem urodziny męża, leżenie koniczynka mokro.
1: Ale macie dobry piątek dzisiaj, fajnie.
0: Piątek jednym słowem, tak pisaliście SMS-owo na 3001, żeby tak jak Patrycja zagrać o 300. Wy się mano.
1: Cześć,
0: Papi.
2: Cześć, witam was wszystkich jeszcze raz.
0: 29 minut po godzinie 7. Patrycja, jednym słowem twój dzień to...
2: Urlop.
1: O, dziewczyno, zaszalałaś. Na urlopie przyda się ekstra kaska, więc zapraszamy cię na wycieczkę po pieniądze.
0: Tak, a że startują juwenalia w całym kraju, więc będziemy w takiej ulubionej miejscowości wszystkich studentów, zwłaszcza tych z zagranicy.
1: Czyli jedziemy do Szczebrzeszyna. Razem. I będziemy cię pytać, kto do Szczebrzeszyna ma dzisiaj bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem. Dobra odpowiedź zostaje. Zostawiamy pieniądze, zła zabieramy.
0: Prostszą od Szczebrzeszyna nazwę ma tylko Brzysko-Żystewko. I to jest początek mojej trasy.
1: A ja jadę z miejscowości Dzierżążno. Kto ma bliżej, Patrycja?
0: Do Szczebrzeszyna. Asia czy Irek?
2: Myślę, że Irek.
0: Dobrze, pięknie!
1: Wow, 300 były obronione. Okej. Do Szczebrzeszyna ja jadę z uroczej miejscowości Jazga Rzewszczyzna.
0: A ja pozdrawiam studentów z zagranicy, z Wytrzyszczki, skąd startuję, jadąc do Szczebrzeszyna.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Myślę, że Irek, jeszcze raz.
1: Jeszcze raz się pomyliłaś.
0: Dobrze, zapamiętaj tę odpowiedź na ostatnie pytanie. Bo ja do Szczebrzeszyna jadę z Rzeżęczyc.
1: A ja jadę z miejscowości Ejszeryszki.
0: Ryszki. Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: To pewnie Asia tym razem.
0: Jest dla ciebie, bo tym razem bliżej miał Irek. Ale słuchaj, jak dostajesz stówę i sombra z dedykacją od poranka RMF Max, to masz super piątek, prawda? Na urlopie.
2: Tak, super.

0: A niech będzie, że ze specjalną dedykacją dla naszej branży beauty, która pewnie już pod salonami w pełnej gotowości przedweekendowo będzie przyjmować dzisiaj klientów i klientki.
1: Och tak, pogoda robi wszystko, żeby wam się włosy słabo układały, ale zaufajcie ekspertkom i one zrobią przynajmniej taką radość na waszej głowie, jak radość w głowie kierowców. Robi to, co widać teraz na wyświetlaczach przy stacjach benzynowych. 6, 4, 1, 7, 1, 7 to diesel, 7, 3, 7 to godzina.
0: Spokojnie. Żeby się wam nie pomyliło przypadkiem.
1: Absolutnie.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły. Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: no pewnie, że gramy White'a 2-1-1-5, bo do hitów na maksa to my mamy...
1: Nosa
0: i w sprawie nosa, 11 minut przed godziną 8, redaktor Joanna Meus.
2: Bo są nowe badania w sprawie nosa.
0: Mamy od tego ludzi, poczekaj.
1: Nosa.
2: Dziękuję, panie Mikel Telo. Okazuje się, że atrakcyjność naszego nosa...
1: Nosa.
2: Ma duże znaczenie i wpływa na to, jak nas postrzegają inni, bo jak masz taki nieatrakcyjny nos, to patrzą ci na usta.
0: A jak masz atrakcyjnego
1: nosa,
2: to wtedy długo patrzą ci na oczy, a raczej w oczy.
0: A czy najważniejsze jest, że jak nie masz tego atrakcyjnego za przeproszeniem
1: nosa,
0: to żeby odkryć w sobie coś, co masz atrakcyjnego i wtedy nikt ci nie będzie patrzył na tego
1: nosa.
0: Najtrudniej mają ci, co mają atrakcyjne wnętrze, tak jak ja, ale ja was doskonale rozumiem.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Bardzo się lubimy z Katy Perry i jej Hot and Cold, ale wybacz Kaśka, w sprawie czy gorąco, czy zimno, to my mamy ekspertów w kraju nad Wisłą i sprawdzone prognozy pogody. One będą zaraz po fleszu RMF Max, który u nas punktualnie za 4 minuty.
1: A po 8:00 też fajnego dla was wszystkich. Będziemy rozdawać 4 wejściówki do parku rozrywki.
2: Uhu.
1: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Gramy.
1: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Na zegarach ósma, to oznacza najnowsze informacje w skróconej formie. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Od wtorku strażacy próbują się uporać z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu działają strażacy, policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja trwa, polega na obecnie na dogaszaniu zarzewi ognia. Na szczęście tej nocy popadało, więc sytuacja zaczyna się stabilizować.
3: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno na naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
2: Mówił brygadier Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej. Nad kredytobiorcami w Polsce zawisło widmo podwyżek stóp procentowych. Informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński na ten moment nie zakłada obniżek, a wszystkiemu winna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
4: Perspektywa obniżki wydaje się mało, bardzo prawdopodobna, no bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej. Ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować.
2: Mówił wczoraj szef NBP. Tymczasem kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, bo dziś na stacjach paliw jest taniej. 95 kosztuje max 6,41 zł, czyli o 5 groszy mniej niż wczoraj. Olej napędowy stoi po 7,17 zł. W tym przypadku to jest 9-groszowy spadek. Zaglądamy jeszcze na polityczne podwórko, bo za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze stanowiska szefa BBN, przypomnijmy, zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami cały czas, a tuż po tym najnowsze informacje od synoptyków. A zaczynamy od piłki nożnej. Wizę Europy Aston Villa rozbiła wczoraj Nottingham Forest 4-0 i zagra w finale to 20 maja w Stambule, a dziś 32 kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Starcie Rakowa Częstochowa z Kornał Kielce o 18. No, sporo będzie działo się także na koszykarskim parkiecie. Rusza faza play-in Orlen Basket Ligi. Anwil Włocławek zmierzy się z Zastalem Zieloną Górą.
5: Na pewno będzie ciężki mecz, na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Jedziemy walczyć o wszystko.
2: To Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu Zielona Góra. Start spotkania o 18, a o 11 na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek, nasza tenisistka. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 powalczy z Katie McNally. Piątek niestety nie prezentuje się dobrze na tej pogodowej mapie, a przede wszystkim ze względu na temperaturę, bo maksymalnie dziś na termometrach od 10 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 w centrum kraju, do 19 na południu. Jeśli chodzi o chmury, one będą dominowały, raczej pojawią się też opady deszczu, a miejscami, na przykład na południu i południowym wschodzie, może zagrzmieć. Natomiast zachód kraju może dziś liczyć na rozpogodzenia w ciągu dnia. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale chwilami też powieje silniej. Jutro 18 stopni.
6: A teraz 4 po 8.

0: na. Głośnik mi tak robi, że ulalalalala. 8 minut.
1: Trudne.
0: 8 minut. Ułożyć ładny rym do na z głośnikiem.
1: Zasłucha na.
0: Oczywiście.
1: Nasza Meus. Trzeba było zapytać. No.
0: I słynna łagodność. Irek Jakubek. Tak, swój chłop. Wiecie jak jest.
1: Zapamiętajcie to imię.
0: Tak?
1: Wacław Milewski.
0: Pan Wacław.
1: Z Poznania. Pan Wacław ma 100 lat. No. Skończył właśnie świeżutko.
0: Super.
1: I nadal pracuje w swoim warsztacie mechanicznym, który założył, jak miał 19 lat.
0: Wow, i wcale nie dlatego dalej pracuje mimo 100 lat, że się dowiedział, ile by dostawał na emeryturze. Pracuje, bo to lubi. A dobra wiadomość jest oczywiście, oprócz pozdrowień i dużego życzenia zdrówka dla pana Wacka, jest dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj jest piątek.
1: No.
0: A pan Wacław w weekend ma nieczynne. Mam nadzieję, że wy również. To jest Bledka. Zrobi nam jeszcze lepszy piątek.

0: jest numer z kategorii tych, których jak się raz rano posłucha, to przez cały dzień trudno się z nimi rozstać. Dlatego je wam gramy w RMF Max.
1: Cudownie, bądźcie z nami przez cały dzień, bo co krok i hity na maksa i wejścióweczki, na przykład 4 do parku rozrywki. Hello!
0: Odpalamy głosówki, wysyłamy je na Messengera RMF Max, a dzisiaj w temacie aktualnym dla całego kraju.
1: O, sezon kosiarkowo-ogrodowy ruszył, więc w porannym konkursie, bo tak nazywa się ta zabawa.
0: Bądź kosiarką.
1: Naprawdę?
0: No, a nie?
1: Bądź kosiarką.
0: Bądź kosiarką i tą swoją kosiarkę, która u sąsiada albo w twoim ogrodzie już od rana pracować będzie. Pewnie jutro wyślij nam głosówkowo na Messengera RMF Max.
1: A jak mieszkasz w bloku, to tym bardziej wyślij siebie jako kosiarkę Messengerem RMF Max, bo 4 wejściówki do parku rozrywki być może będą twoje.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
17: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: 28 minut po godzinie 8. Dzisiaj w porannym konkursie łatwo nie było, bo by zdobyć wejściówki do Energylandii trzeba było stać się kosiarką.
2: Nie dam ci spać.
1: To jest Kuba, typowy kosiarz.
3: Można być też spalinową kosiarką jak Marcin.
1: O, proszę. Marcin jest nawet kosiarką żyłkową.
3: O, proszę.
1: W tej samej kategorii występuje u nas również Wiktoria. Pragnę zwrócić uwagę na BHP kosiarki Wiktorii. Jest nawet osłona na oczy. Super, super.
3: Wszystko tak, jak być powinno. A cztery wejściówki do Energylandii dzisiaj wędrują do...
1: Marka!
3: Zatrybił.
1: Zapalił i ogarnął cały trawnik na waszym osiedlu jutro o 6 rano.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: A po weekendzie wejścióweczki do Energylandii, pewnie że cztery, oczywiście, że wracają gdzie?
3: Tu w RMF Max.
1: Pół do dziewiątej.
4: Jest druga 05.
1: Pół do dziewiątej.

0: playlista, która brzmi jak Weekend. Ona jest zawsze w piątek, a czasem już w czwartek po południu się ustrzeli taki wyjątkowy numer na antenie RMF Max.
1: Poproszę o duże brawa, bo mamy polski sukces, za tym się należy chwalić. Nasza polska miejscowość, Piwniczna Zdrój, właśnie pokonała ponad 11 tysięcy miast w Europie. I wygrała w zestawieniu miasta najbardziej odpornego na zmiany klimatyczne. Super. Masa zieleni, jeszcze więcej błękitu, wszystko w Piwnicznej.
0: Piwniczna Zdrój, Małopolska, brawo Polska, super. Chcecie to poczuć, to powietrze odporne na zmiany klimatu i w ten weekend do Piwnicznej Zdroju nie dacie rady?
1: No.
0: Przyjechać, nic nie szkodzi.
1: Tak, da się coś zrobić?
0: Oczywiście. Schodzisz na dół do Piwniczny, swojej w bloku Piwniczny i robisz tak... I czujesz powietrze odporne na zmianę klimatu, taki przyjemny chłodek, a jakbyś Asia zeszła do Piwniczny i nic nie poczuła,
1: to
0: znaczy, że masz komórkę lokatorską, a nie Piwniczny.
1: Aha.
2: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me shake it to the max.

0: John Summit i The Chainsmokers. I tak właśnie powinien brzmieć dobry piątek.
1: I tak brzmi na antenie RMF Max. Zróbcie sobie głośniej Maxa, bo powiemy wam o epidemii. Bez obaw, spokojnie. Epidemia niebieskich kropek.
0: Tłumacz pan, o co to chodzi?
1: Niebieskie kropki to są wolne miejsca, niesprzedane bilety na koncertach, na dużych halach. Jak możesz sobie kupić jakiś bilet, to jeszcze to on jest zaznaczony taką niebieską kropką, jak wchodzisz na serwis sprzedający te bilety i te niebieskie kropki oznaczają, że ktoś tych biletów nie kupił i tych ktośów jest na tyle dużo, że wielkie gwiazdy światowego formatu odwołują swoje światowe tournée, bo epidemia niebieskich kropek dopadła.
0: Ta. Na szczęście my mamy na to sposób. Mamy koncerty, na których nie ma żadnych niebieskich kropek.
1: To jest Edyta Górniak z Kolim, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Grubson, Oskar Cyms i wielu, wielu innych. Pamiętajcie o naszej wakacyjnej trasie. Lato na maksa! A kto już by sprawdził, teraz właśnie będąc w pracy, czy u niego będziemy z naszą trasą Lato na maksa, ten sobie teraz wchodzi www.rmfmax.pl.

0: 14331 za mało.
1: 16500 za dużo.
0: Zapamiętajcie te kwoty. Gdzieś pomiędzy jest to, co możesz wygrać. Tak, dzisiaj tu w RMF Max. Jak zapewnić sobie jeszcze więcej szans na wielkie pieniądze? Powiemy wam po 9:00.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZRV, Honda.pl.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00, czas na poranny flash w RMF Max. Tomaszów Mazowiecki, Paulina Michta, zapraszam. Zatrzymany na Lubelszczyźnie adwokat od trumny na kółkach Paweł Kozanecki trafi dziś do zakładu karnego. 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły 2 kobiety.
1: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: We fleszu teraz coś dla pracowników, którzy nie są zadowoleni ze swoich umów. Od lipca inspektorzy pracy będą mogli nakazać pracodawcy zmianę umowy na etat bez czekania na wyrok sądu. Ma to skończyć się z nadużywaniem śmieciówek. Pracownicy na etacie zyskają wtedy ochronę przed zwolnieniem czy płatny urlop.
3: Ze skarg, które napływają do inspekcji pracy, wynika, że bardzo wiele osób pracuje po 400 godzin miesięcznie. To jest 2 razy więcej niż w przypadku pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. No to jest kolosalna liczba godzin. Bardzo często ludzie nawet nie mają minimalnej stawki godzinowej. Są kary umowne nakładane na kontrakcie cywilnoprawnym.
0: Tłumaczył główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Teraz przenosimy się do Krakowa, który wraca do tradycji. Od jutra do października, oprócz poniedziałków, strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa będą po godzinie 10:00 uroczyście otwierać bramę kleparską w Barbakanie. A jeśli nie wiecie, o co chodzi, mamy dla was ciekawostkę.
4: Miasto, kiedy było otoczone murami, żyło rytmem 2 najważniejszych wydarzeń. Porannego otwarcia i wieczornego zamknięcia bram. Miasto z tego żyło, dlatego dopiero wtedy wjeżdżali kupcy, rzemieślnicy. Kiedy miasto zburzyło mury, ta tradycja już nie miała takiego znaczenia.
0: Historię przybliżył Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Szybko przemieszczamy się do powiatu nowosądeckiego, bo tam nad Dunajcem i Popradem powstaną 2 nowe mosty. Najlepsze jest to, że podczas budowy stare mosty będą ciągle otwarte, więc nie utknięcie w korkach.
5: W przypadku Jazowska mówimy o moście o jakieś 10-15 metrów wyżej w górę Dunajca, co wyprostuje też łuk w stronę Obizy, będzie dalej widać, a ten most, który jest, będzie funkcjonował cały czas do momentu, gdy zostanie wybudowany, odebrany, i podobna sytuacja będzie w Suchej Strudze.
0: O szczegółach inwestycji informował starosta powiatu nowosądeckiego Tadeusz Zaręba. Na koniec kolejne drogowe inwestycje, tym razem chodzi o obwodnicę Trójmiasta. Przetarg na pracę między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Południe i Rusocin został już ogłoszony. A kiedy rozpoczęcie prac i co z turystami?
6: Będziemy starali się te prace zrealizować dopiero po okresie wakacyjnym, bo jak wiemy, przed nami szczyt sezonu turystycznego. A pracę myślę, że rozpoczniemy okolice września.
0: Zapewniał Mateusz Brożyna z GDDKiA w Gdańsku. Według zapowiedzi drogowców prace będą prowadzone tylko w nocy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Piątek w całym kraju zapowiada się z większym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, więc warto mieć przy sobie parasol. Temperatura od 6 na Podlasiu i ziemi lubuskiej po 8 na Pomorzu, 9 kresek w centrum, a najcieplej na południu i na wschodzie, tam do 14 stopni. Tam też najwięcej słońca, ale i największe szanse na deszcz, podobnie na Pomorzu. Reszta kraju z przewagą chmur, tam też może popadać. Wiatr umiarkowany, najmocniejszy na północy, ciśnienie w normie, biometr neutralny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: 4:04, idealny moment, by mieć dla was super propozycję, zwłaszcza jeśli lubicie się naprawdę grubo zabawić.
9: 30 tysięcy ekstra szans.
8: Albo 15 tysięcy super szans.
9: Albo trochę mniej, bo 5 tysięcy super szans, ale wszystkie jednakowo super.
8: A wszystko po to, by zagrać te pieniądze, które w zabawie za dużo, za mało już są naprawdę blisko. Sprawdzajcie to na www.rmfmax.pl.
9: I pięknego weekendu i do poniedziałku. Asia i Rek, pa, pa.

czyli duet Pink Panthers i Zara Larsson. W piątek, piąteczek, piątunio w RMF Max po dziewiątej. No, a tak się miał ciągnąć ten tydzień w pracy po długim weekendzie. Dobra, wiem, niektórym może i się ciągną, ale już mamy piątek, tego się trzymajmy, jest dobrze u progu weekendu. Witamy się w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. No i co? No i dzień dobry, Dawid Miązek, witam i zapraszam do 13:00. Przyspieszymy za moment, poodkręcimy tempo i podładujemy akumulatory. Avicii z Aloe Blackiem, Wake Me Up.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. I po reklamie.

Sincere i Misha Miller, Don't Leave, przeróbka hitu Kylie w RMF Max. I od razu robi się jakoś cieplej, przyjemniej, jaśniej, nawet jeżeli za oknami u was akurat dzisiaj jest jak jest. No właśnie, z tą pogodą na weekend to jeszcze zależy, gdzie nas słuchacie, ale generalnie no, nie powinno być źle. Jak nie w sobotę, to przynajmniej w niedzielę będzie można skosztować trochę ładnej pogody. No i słuchajcie, jak tak a propos wyglądają wasze weekendowe plany? Może się pochwalicie, może na 3001 napiszecie. Koszt jak za zwykłą wiadomość. A jak ktoś mnie bardzo zaskoczy tymi weekendowymi planami, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. 3001, piszcie śmiało, co tam ciekawego w weekend się będzie u was działo, a u nas się teraz zadzieje Kang City of Lost London Galaxy. Już słychać w tle, słuchacie RMF Max.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: No chyba, że zasłużył ten numer, żeby mówić o nim hit przez duże H. Początek tegoroczny hymn męskiego grania w RMF Max. Słuchajcie, jak wczoraj dzwoniliśmy w finale gdzieś tam po 14 zabawy za dużo, za mało, to ja po prostu liczyłem razem z Anią, razem z Fiołasem te sygnały. Już byłem przekonany, że uda się odebrać, ale nie, jednak nie. No ja rozumiem, ktoś może być zajęty, szef coś nagle kazał, ale słuchajcie, jak zgłaszacie się do naszej zabawy, odbierajcie koniecznie telefon. No komuś przeszło koło nosa, co by nie mówić, kilkanaście tysięcy złotych, bo wiemy już, że w naszej zabawie szukamy kwoty większej niż 14 331 zł, a mniejszej niż 16,5 tysiąca. Trafisz i zgarniasz te pieniądze prosto z naszego konta, lecą na twoje. Nie trafisz, też się nic strasznego nie dzieje, bo 500 nagrody pocieszenia przed weekendem wpada. Też fajna sprawa. Chcesz wejść do gry? No i to jest bardzo dobra decyzja. SMS z hasłem MAX pod numer 7327 wysyłaj za 3,69 albo wbijaj już teraz na rmfmax.pl.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Piątek w całym kraju zapowiada się z większym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, więc warto mieć przy sobie parasol. Temperatura od 6 na Podlasiu i ziemi lubuskiej po 8 na Pomorzu, 9 kresek w centrum, a najcieplej na południu i na wschodzie, tam do 14 stopni. Tam też najwięcej słońca, ale i największe szanse na deszcz, podobnie na Pomorzu. Reszta kraju z przewagą chmur, tam też może popadać. Wiatr umiarkowany, najmocniejszy na północy, ciśnienie w normie, biometr neutralny.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Wait So Long w RMF Max, czyli najnowszy kawałek od weteranów ze szwedzkiej mafii house'owej, Swedish House Mafia, czyli dobrze już znany tercet Axwell, Stefangelo i Sebastian Ingrosso. A przed nami w RMF Max pan, który aż tak dobrze znany nie jest, to znaczy w Niemczech może był, w światku rapowym może był, ale takiej szerszej publiczności to dał się poznać dopiero teraz. Tym genialnym kawałkiem dał się poznać, który za chwilę w RMF Max usłyszycie, Magnetic. A o 10 już oczywiście Flash i po Flashu prognoza pogody.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
0: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
0: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
3: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W całym kraju piątek przyniesie sporo chmur i przelotny deszcz, dlatego wyjście z domu bez parasola może być dzisiaj ryzykowne. Termometry pokażą od szóstki na północnym zachodzie i Podlasiu, przez ósemkę na wybrzeżu i dziewiątkę w głębi kraju, aż po 14 stopni w regionach południowych i wschodnich. Właśnie tam pojawi się najwięcej przejaśnień, choć jednocześnie tam najszybciej może spaść deszcz. Zmienna aura z opadami czeka również mieszkańców Pomorza. W pozostałych województwach będzie pochmurno i wilgotno. Powieje umiarkowanie, silniej jedynie nad morzem. Ciśnienie stabilne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Od świtu do świtu.
3: Wszystko już wiemy, to wracamy do grania w RMF Max. Oni też wrócili i to w wielkim stylu. Chłopaki z BTS z najnowszym hitem po długiej przerwie, Swim. Dawid Miązek, zapraszam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

105 w tym numerze. Fast Cars and Superstars, Christian Marsh i Reverend Hubs. Słuchacie RMF Max. Teraz u nas w RMF Max święci triumfy, kawałek California Love od Wajciora 2115. Ale warto pamiętać, że zanim było California Love, było Miss California Dante Thomas. I ten klasyk teraz przypomnimy na fajny piątkowy feeling. Lecimy. RMF.

0: 4 pory roku i Wiktor wali góra. Słuchacie RMF Max. Z tymi 4 porami roku to niektórzy mówią, że już nie mamy 4 pór roku w Polsce, bo wiosna zniknęła, bo po lecie od razu, po zimie od razu przychodzi lato. No akurat dzisiaj dałoby się chyba z tym dyskutować, ale to nieważne jest, słuchajcie, nieważne ile jest pór roku, ja wam powiem, na co teraz jest pora. Teraz jest pora, żeby zgłosić się do zabawy za dużo, za mało i zgarnąć dzisiaj jeszcze przed weekendem kilkanaście tysięcy złotych. Ktoś powie, no zawsze jest na to pora, ale teraz jest pora szczególnie, bo teraz, słuchajcie, dostałem przed chwilką na słuchaweczkę zielone światło, możesz, dawaj, ruszaj, no to odpalam rundę bonusową, w której 123 razy pomnożę każde wasze zgłoszenie, czyli ty wysyłasz jednego tylko SMS-a z hasłem Max, SMS-a pod numer 7327 za 369, a u nas w systemie tak to mnożymy, że widać, jakby tych SMS-ów było 123. Identycznie ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. No mówiłem, że idealna pora, żeby się zgłosić, żeby dać sobie szansę na przypływ kasy. Więcej niż 14 331 zł, mniej niż 16,5 tysiąca. Tyle jest na naszym koncie. Ty odgadnij, ile dokładnie, i zgarnij te pieniądze, ale najpierw wchodź do gry. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max. Runda bonusowa tylko 9 minut potrwa.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile? 14 331 zł to za mało.
4: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
21: Playlista Co zrobić dzień.
22: Niech się dzieje.
21: RMF Max. Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

Weather i 54 Ultra Talk to You. To jest RMF Max. Ja przyglądam się tym weekendowym planom, które podsyłacie na 3001. I fajnie podsyłajcie dalej. No, ktoś mi tu napisał, że wesele w ten weekend będzie grane. I oczywiście rozkminka przed weselem. Ile się teraz daje? No, dobre pytanie. No, ile? Ile tak z 8-9 tysięcy? Coś takiego? No, nie wiem, no, żeby coś młodzi wyszli na plus chociaż, nie? Dobra, zostawmy to. Bartek pisze, że wypad w Bieszczady się szykuje. Dzisiaj wyjeżdżają, pięknie, zazdroszczę. A Michalina napisała, plan na weekend to jest przetrwać, bo dzisiaj przyjeżdża teściowa. No to co, jakie będzie przywitanie? O, ledwo mamusia przyjechała, już wyjeżdża, naprawdę? Nie, no wiem, tak na bezczela to nie można, ale kusi. 3001, jak chcecie pochwalić się swoimi weekendowymi planami, a ja mam w planie na najbliższe 3 minuty Tymka i Sofię Loren.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hobbens. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
1: Hobbens Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
15: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: I po reklamie.

0: całym kraju piątek przyniesie sporo chmur i przelotny deszcz, dlatego wyjście z domu bez parasola może być dzisiaj ryzykowne. Termometry pokażą od szóstki na północnym zachodzie i Podlasiu, przez ósemkę na wybrzeżu i dziewiątkę w głębi kraju, aż po 14 stopni w regionach południowych i wschodnich. Właśnie tam pojawi się najwięcej przejaśnień, choć jednocześnie tam najszybciej może spaść deszcz. Zmienna aura z opadami czeka również mieszkańców Pomorza. W pozostałych województwach będzie pochmurno i wilgotno. Powieje umiarkowanie, silniej jedynie nad morzem, ciśnienie stabilne.
1: Hity na maksa. RMF Max.

My Mind, Dino Roy, Gigi D'Agostino, słuchacie RMF Max, a na zegarach już prawie 11. Uwaga, jeżeli teraz jesteście za kółkiem, to teraz zwłaszcza uważajcie na fotoradary, bo wjeżdża taka nuta, przy której, no, stety, niestety, ale gaz sam się wciska trochę mocniej i droga też jakby szersza się robi. Gips i win. A za chwilę 11 będzie flash i pogoda.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Rozkręć swój dobry vibe.
24: Klasa.
23: RMF Max. Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
26: Piątek upłynie pod znakiem zachmurzonego nieba i deszczowych chwil, więc lepiej przygotować sobie nieprzemakalną kurtkę. Na Podlasiu i ziemi lubuskiej odnotujemy 6 stopni, na Pomorzu będzie 8, w centrum 9, a najprzyjemniejsze 14 stopni zobaczą mieszkańcy południa i wschodu. W tych cieplejszych rejonach słońce będzie walczyć z chmurami, z których lokalnie mocniej popada. Podobny scenariusz pogodowy przewidywany jest dla północnych krańców Polski. W innych częściach słońca będzie mało, za to deszczu całkiem sporo. Wiatr słaby.

0: aby z wyjątkiem wybrzeża warunki biometeo neutralne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: 11 minęła i nic, nie zwalniamy tempa po 11, wręcz przeciwnie, przyspieszamy z Jazzy Spritzem, Can't Deny It w RMF Max, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, Dawid Miązek, zapraszam.

0: Fever Dream od Alexa Warrena w RMF Max, a aby mogliście jeszcze nie sprawdzić, nie zauważyć, no to czego macie mnie? Ja przypomnę, że wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, w którym influencerki, a teraz już też podcasterki Ada Krysian i Adrianna Świderska zapraszają gości z celebryckiego świata. Tym razem gośćmi będą jedna z najpopularniejszych TikTokerek w Polsce, Olga Grzebielec, i jej partner Przemek Kowalski, zawodnik MMA, więc będzie się można dowiedzieć, jak tam od środka wygląda taki związek. Piękna i bestia. Bratnie Dusze już na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych, a jutro też najciekawsze, najpikantniejsze fragmenty wypuścimy przed południem w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
4: A nie mówiłem?
3: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
5: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Zabiorę cię tam. Fukaj i Vito Bambino w RMF Max. Zabiorę cię gdzie? Do hotelu. I co będziemy tam robić? Spać. No słuchajcie, true story, tak sobie czytam, że u nas to może jeszcze nie aż tak bardzo, ale w wielu zachodnich, a zwłaszcza azjatyckich krajach coraz bardziej rozwija się sleep tourism, czyli ludzie jeżdżą na wakacje, ale nie po to, żeby plażować, żeby zwiedzać, tylko żeby spać w hotelach w jak najlepszych warunkach. Materace, specjalna relaksacyjna muzyka, jakieś chillujące szmery, bajery. Za to są w stanie dopłacać ciężkie pieniądze. No okej, można, ale słuchajcie, ile byśmy nie dopłacili, to tych pierwszych nocowanek u kolegów albo koleżanek w podstawówce to nam nikt nie odda. To było spanie, a właściwie nie było spania. Tame Impala, Genie, Dracula w RMF Max.

0: Enter me w RMF Maxi. Dzięki takim notom czuć, że mamy piątek. Za chwilę startuje weekend. Taki, wiecie, normalny weekend. Nie żaden długi weekend, nie żadna majówka, tylko po prostu dwa dni dla większości z nas wolnego. Ale czego więcej potrzeba, żeby w sobotę i niedzielę odpocząć? Ja wiem czego. Emocji w piątek. I RMF Max je dla was podkręca. Mam kolejną ekstra szansę na przytulenie grubej kasy. No bo kilkanaście tysięcy złotych to jest gruba kasa, a u nas na koncie ukryte jest, no właśnie, między 14 331 a 16,5 tysiąca. I to ty musisz się zabawić tutaj we wróżbite Macieja i odgadnąć, jaka to konkretnie jest kasa, żeby ją przytulić. Ale nawet jak nie uda się trafić, to i tak trafiasz 5 stówek, więc taka sytuacja win-win. A teraz masz 119 razy większą szansę na znalezienie się w finale, bo gramy rundę bonusową, szybciutką, ekstremalnie nawet szybciutką, bo tylko 7-minutową. Teraz wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo teraz wejdź na rmfmax.pl, a my pomnożymy twoje szanse. My się resztą zajmiemy. Ty przy odrobinie szczęścia zgarniesz pieniądze i wszyscy będą szczęśliwi. I będzie fajny weekend. Spróbuj, co ci szkodzi. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327. RMF Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Piątek upłynie pod znakiem zachmurzonego nieba i deszczowych chwil, więc lepiej przygotować sobie nieprzemakalną kurtkę. Na Podlasiu i ziemi lubuskiej odnotujemy 6 stopni, na Pomorzu będzie 8, w centrum 9, a najprzyjemniejsze 14 stopni zobaczą mieszkańcy południa i wschodu. W tych cieplejszych rejonach słońce będzie walczyć z chmurami, z których lokalnie mocniej popada. Podobny scenariusz pogodowy przewidywany jest dla północnych krańców Polski. W innych częściach słońca będzie mało, za to deszczu całkiem sporo. Wiatr słaby z wyjątkiem wybrzeża, warunki biometeo neutralne.

Słuchajcie, ile mieliście lat, jak się dowiedzieliście, że Eminem od tyłu to Menime? Bo ja właśnie teraz Menime. Też fajnie, tak tajemniczo, nie? Houdini przed chwilką w RMF Max. Za chwilkę, za parę minut przywitamy 12 po południu. Już będzie z górki. A do tego południa czas też błyskawicznie minie, bo już z nami White 2115, Vivi Simon i Palar. California Love.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video. Yeah.

0: macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
0: I po reklamie.
4: Tak działa Max.
5: W aucie.
4: Online.
5: U ciebie na chacie.
4: RMF Max. Hity na Maxa.
5: Hity na Maxa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Dziś w całej Polsce musimy liczyć się z wilgotną aurą i chmurami, zatem parasol będzie obowiązkowym elementem wyposażenia. Najchłodniej około 6 będzie na zachodzie i Podlasiu, centrum odnotuje 9, a najcieplejszymi punktami będą wschód i południe z wynikiem 14 stopni. W tamtych stronach niebo często będzie się przecierać, choć nie zabraknie też nagłych opadów. Sytuacja na Pomorzu będzie wyglądać bardzo podobnie, słońce na zmianę z deszczem. Mieszkańcy pozostałych regionów muszą nastawić się na szare niebo i mrzawkę. Wiatr łagodny, warunki biometeo neutralne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: No słuchajcie, ja teraz dopiero zajrzałem do kalendarza i okazuje się, że dzisiaj mamy Dzień Kierowcy Zawodowego. No halo, halo kierowcy, wiem, że tam jesteście, pozdrowionka dla was, szerokości, bezpiecznej jazdy i tak dla...

0: To John Summit i The Chainsmokers. Tak wam gramy w RMF Max i właśnie taki jak ten kawałek, taki powinien być piątek w pracy. Nie za szybko, nie za wolno, nie za dużo, nie za mało, trochę tego i tamtego. No po prostu najważniejsza jest równowaga. O, i świadomość tego, co jest potrzebne. Ile kasy potrzebujesz? Czy to jest suma, która się mieści w przedziale między 14 331 a 16,5 tysiąca złotych? Albo inaczej, czy taka kaska, kilkanaście tysięcy, by ci się przydała? Bardzo dobrze trafiłeś, albo trafiłaś. Zgłoś się po nią na rmfmax.pl albo pisząc hasło Max pod numer 7327, go wysyłając SMS-owo za 3,69. Przy odrobinie szczęścia my do ciebie zadzwonimy, ty w finale trafiasz kwotę, zabierasz ją ze sobą, a nawet jak nie trafisz, to nic się strasznego nie dzieje, bo i tak zgarniasz 500 zł. Przed weekendem wpada 500, więc jest fajnie, ale może być dużo, dużo fajnie, jak wpadnie kilkanaście tysięcy. Może tak być. Do kogoś te pieniądze w końcu trafią. Mogą trafić równie dobrze do ciebie. Spróbuj. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max wysyłaj.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: I po reklamie.

Zo, Zakaria. Andy Dust z Harrisem i to jest RMF Max. Oczywiście, a to a propos waszych weekendowych planów, o które wcześniej podpytywałem, to okazuje się, że całkiem sporo z was wybiera się na Enrique do Gdańska. Jutro na stadionie w Gdańsku Enrique Iglesias. Tutaj ktoś mi napisał mój plan na weekend. Oficjalnie koncert Enrique Iglesiasa, a nieoficjalnie sprawdzić, czy da się przeżyć cały koncert bez głosu, z bolącymi nogami i udawaniem, że znam wszystkie teksty. Ale to na luzie, przez te teksty to się podłapie szybciutko, a hiszpański to wszyscy znają. Gracias, Buenos Dias, Atletico, Real Madrid, Barcelona. Prosta sprawa. A tu ktoś podesłał do coś, co brzmi jak weekend idealny. W sobotę Enrique, a w niedzielę działeczka i grill. I można? Można. Tu jeszcze Bartek napisał, że boi się, że od poniedziałku będzie na rencie, bo w niedzielę wybiera się do parku linowego. Trzymajcie kciuki. No to oczywiście, że trzymamy nic sobie nie mam, po prostu powodzenia. 3001 też możecie napisać o swoich weekendowych planach, a teraz w planie najbliższym to mamy Sobela i Francisa i Dimsa. Kochasz?

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Dziś w całej Polsce musimy liczyć się z wilgotną aurą i chmurami, zatem parasol będzie obowiązkowym elementem wyposażenia. Najchłodniej około 6 będzie na zachodzie i Podlasiu, centrum odnotuje 9, a najcieplejszymi punktami będą wschód i południe z wynikiem 14 stopni. W tamtych stronach niebo często będzie się przecierać, choć nie zabraknie też nagłych opadów. Sytuacja na Pomorzu będzie wyglądać bardzo podobnie, słońce na zmianę z deszczem. Mieszkańcy pozostałych regionów muszą nastawić się na szare niebo i mrzawkę. Wiatr łagodny, warunki biometeo neutralne.
0: Hit na Maxa!
2: RMF Max!

Give it up to me, Sean Paul's Kitchen Cover. MF Max, już mnie dochodzi zapach świeżo zaparzonej dużej kawy, znaczy, że Ania z Piołasem już zbliżają się do studia, już gdzieś krążą w pobliżu, także zostawiam was w dobrym towarzystwie, w ich towarzystwie za chwilę i wszystko gra piątkowe. No i też czuć coraz bardziej zapach dużych pieniędzy, bo coraz bliżej jesteśmy finału zabawy. Za dużo, za mało. Może dzisiaj padnie główna wygrana, trzymam kciuki. Póki co bletka i dwa dni. Dawid Miązek, dziękuję za dzisiaj. Wracam do was jutro po 8. Do usłyszenia, pa!

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Jak zapowiada się piątkowe popołudnie w kraju? Sprawdzamy najnowsze dane synoptyków. Dominuje dziś spore zachmurzenie, a na większe słońce mogą liczyć tylko mieszkańcy południa i wschodu. Reszta musi przyzwyczaić się do szarości. Temperatura od 10 na Warmii i Mazurach po 11 na Pomorzu, 12-13 Kresach w Kujawsko-Pomorskim, 14 w centrum, a na Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu od 15 do 18 stopni. Wiatr najsilniejszy w okolicach nadmorskich, ciśnienie w normie, biometr korzystny tylko na północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Siemka po pierwszej, tu Anka i Fiołas. Jeśli myślami jesteś

0: Jesteście już przy grillu, na kanapie albo na imprezie, to jesteście w dobrym miejscu, bo tam was odprowadzimy.
1: Anka i Fiołas, witajcie. Ten piątek na pewno będzie idealnym zwieńczeniem tygodnia. W końcu mamy kilkanaście tysięcy do wygrania i będą premiery, nowości i hity w RMF Max.

0: najlepszy ma klimat. To Damiano Dawid w RMF Max i jego The First Time. A jeśli wy nigdy tego jeszcze nie robiliście, byłoby nam niezmiernie miło, gdyby ten pierwszy raz był z nami. Wiele razy słyszeliśmy, nigdy nic nie wygrałem, a dzisiaj u nas jest do wygrania kilkanaście tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało.
1: Po raz pierwszy od razu można wygrać więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 16,5 tysiąca. No to jak się wchodzi w tę całą zabawę? Po prostu wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł i to jest na pewno ten moment, kiedy warto się na to zdecydować. Bo to teraz mnożymy każde zgłoszenie 131 razy.
0: Jeśli macie wątpliwość, czy to wszystko może się udać, wyślijcie jednego SMS-a, a my pomnożymy go teraz 131 razy. 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 331 zł to za mało.
1: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
6: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
6: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
18: A nie mówiłem?
17: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
19: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: I po reklamie.

0: Oscar Sims, ten to dopiero potrafi rozkręcić piątek. Nawet jeśli nie ma jeszcze 14. Cały czas za nami, ale rozkręcają się też sprzedawcy na ryneczkach, no bo coraz więcej nowości, świeżych owoców i są już one, królowe czereśnie.
1: Wow. No
0: jeszcze
1: to
0: nie polskie.
1: Najważniejsze pytanie.
0: Oczywiście.
1: Czy trzeba pod hipotekę brać?
0: Czereśnie nie jak złoto, tylko jak zwykle. I tak prawie można powiedzieć między 70 a 110 zł za kilogram.
1: What?
0: I to jest to importowane, żeby była jasność.
1: Matko jedyna, gdyby zonda krypto miała zabezpieczenie w czereśniach, to nie byłoby żadnej afery. RMF Max. Mimo, że kocham czereśnia, chyba jeszcze chwilę wytrzymam.
0: Czuję, że warto.
1: To BTS.

0: odprowadzają do weekendu Elle Farben i René Miller. Za nami emocje w Lidze Mistrzów, ale wracamy na rodzime boiska. Dzisiaj wraca Ekstraklasa, choć pierwszy gwizdek należy do nas.
1: Nie jesteśmy sędziami, jesteśmy waszymi kibicami. Zatrzymajcie się na moment, bo już po 14 rozdajemy kasę, a teraz jeszcze przez moment trwa runda bonusowa w zabawie Za dużo, za mało.
0: Zgarnąć można kilkanaście tysięcy złotych. Ile dokładnie? To wy musicie wytypować. Ale teraz SMS o treści Max, wysyłając go na 7327 za 3,69, my odbieramy 131 waszych zgłoszeń tylko do za 10 druga.
1: Wysyłacie hasło Max na numer 7327. Nieważne, czy traficie, czy nie, i tak wychodzicie od nas z pieniędzmi.
0: To ostatnie minuty, ale jeszcze się załapiesz. 7327. SMS o treści Max.
2: Reklama. Yeah.

0: Biedromacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
6: To przecież to jest ten film teraz.
5: Serio?
6: Bez kitu.
7: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Wyj głośniej.
18: Miej fan.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Jak zapowiada się piątkowe popołudnie w kraju? Sprawdzamy najnowsze dane synoptyków. Dominuje dziś spore zachmurzenie, a na większe słońce mogą liczyć tylko mieszkańcy południa i wschodu. Reszta musi przyzwyczaić się do szarości. Temperatura od 10 na Warmii i Mazurach po 11 na Pomorzu, 12-13 kresek w Kujawsko-Pomorskim, 14 w centrum, a na Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu od 15 do 18 stopni. Wiatr najsilniejszy w okolicach nadmorskich, ciśnienie w normie, biometr korzystny tylko na północy.
18: RMF Max.
17: RMF Max.
18: RMF Max.

0: Wabna, romantyczna Taylor Swift w RMF Max. Ciekawe, czy gdyby wiedziała, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu, to zamiast do samolotu wsiadłaby do samochodu. Dzisiaj, uwaga, Dzień Zawodowych Kierowców i dlatego właśnie może już widzieliście na ulicach powiewające żółte wstążki na lusterkach samochodów.
1: Przypinają niezwykli kierowcy, oddając tym zawodowym szacunek.
0: No tak, no mówią takie cześć, high five, po prostu cieszą się.
1: Ci powiem, ty byś się nadawała na takiego zawodowego kierowcę.
0: Tak?
1: No, u ciebie też wszystko jest. Za chwilę, zaraz jestem, będę za moment.
0: Już dojeżdżam. RMF Max.
1: To jedziemy dalej. Zara Larsson i Pink Panthers.

0: Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Czego spodziewać się po dzisiejszym popołudniu? Przedstawiamy świeży raport pogodowy dla całej Polski. Poza południowymi i wschodnimi regionami, gdzie niebo się przetrze, kraj przykryje warstwa gęstych chmur. Dla większości z nas będzie to więc dość ponury dzień. Termometry od 10 na północnym wschodzie, 11 nad morzem, 12-13 na Kujawach. W centrum odnotujemy 14 stopni, natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam od 15 do nawet 18 kresek. Mocniejsze porywy wiatru, głównie na wybrzeżu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Kawałek po kawałku, banger po bangerze, hit po hicie. Z nami krok po kroku zbliżacie się do weekendu.
3: Anka i Fiołas, witajcie po 14. Anotr i 54 Ultra to na start. Za moment Tame Impala, Jenny, Dracula i jeszcze kasa do wygrania w tej godzinie. Hello!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

0: Heart Skips a Beat to Oli Moore i Rizzle Kicks w RMF Max. No i serducho rośnie, jak się czyta takie newsy. Lego zmieniło oznaczenia na swoich pudełkach od klocków. Bo było, że do 99 lat można się bawić, a dzisiaj setne urodziny kończy Sir David Attenborough. I żeby mógł się bawić, zrobili 100+.
1: No, na pewno będzie składał z tego jakieś roślinki. My za chwilkę z kolei pięknie się składa, bo rozdajemy kasę w RMF Max. Także jak się dobrze bawić w ten piątek, to z nami.
2: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Wiktor Jakida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów. Pytanie, czy ktoś zaraz pójdzie na żywioł? Czy ma może jakąś taktykę? Do wzięcia. Duża kasa.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Na razie to ja przede wszystkim trzymam kciuki, żeby finalista, do którego właśnie wybraliśmy numer, był w sytuacji, w której może odebrać telefon.
0: Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo Za Mało. Jak masz na imię?
3: Karol.
2: Karolu, co robisz właśnie w ten piątek? Na czym cię złapaliśmy, bo słyszę, że tam się krzątasz jakoś.
3: W pracy.
0: Czym się zajmujesz w robocie?
3: Raczej monterkę.
0: A czasem?
3: Budowlanka.
0: Okej.
2: Okay. To dobrze brzmi.
0: To będzie monterka, pozerka, bo to się tak, wiesz, rymuje.
2: A to tylko w piątki. Tak. Słuchaj, w tej chwili chcę ci powiedzieć, że możesz na chwilę absolutnie odłożyć wszystkie narzędzia, bo jest strzał do oddania w naszej zabawie i jeżeli trafisz, ile dokładnie mamy na koncie, to ty zgarniasz te pieniądze.
3: Mhm. Dobrze.
0: Wiemy na pewno, że na naszym koncie jest więcej pieniędzy niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca.
2: Ile jest na naszym koncie twoim zdaniem? To jest teraz twoja chwila prawdy.
3: 15,5.
0: Tak do równego uznałeś, że 15,5 i koniec.
2: To taka okrągła kwota będzie po prostu.
3: Albo 15, niech będzie 15.
2: Nie, no czekaj. To 15,5 czy 15?
3: 15.
0: Dobrze, czyli jeszcze bardziej wyrównujemy. 15 tysięcy proponuje Karol. No dobra, to co, sprawdzamy?
2: Sprawdzajmy.
1: Za dużo.
0: To za dużo.
2: Ale Karolu, chcę ci powiedzieć, że 500 zł za ten piękny, okrągły strzał leci dzisiaj do ciebie. Gratulacje.
3: Dziękuję bardzo.
0: 500 na pocieszkę i podziękowanie w sumie od innych słuchaczy.
2: Dokładnie.
0: Bo mocno zawęziłeś widełki. Wiemy, że na koncie jest mniej niż 15 tysięcy, a więcej niż 14,331. Próbuj, bo ty też dalej masz szansę zgarnąć te pieniądze.
3: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Voicing.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Czego spodziewać się po dzisiejszym popołudniu? Przedstawiamy świeży raport pogodowy dla całej Polski. Poza południowymi i wschodnimi regionami, gdzie niebo się przetrze, kraj przykryje warstwa gęstych chmur, dla większości z nas będzie to więc dość ponury dzień. Termometry od 10 na północnym wschodzie, 11 nad morzem, 12-13 na Kujawach. W centrum odnotujemy 14 stopni, natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam od 15 do nawet 18 kresek. Mocniejsze porywy wiatru, głównie na wybrzeżu.
0: Hity na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: czuć w tym numerze piątek. Roxy i Faust. Dziś na antenie RMF Max usłyszycie swoją drogą premierę od Roxy, ale to dopiero po 19:00. Teraz mamy dla was zupełnie inną świeżynkę.
1: Utwór od tego producenta razem z irlandzką wokalistką Jazzy. To jest zapowiedź pięknego festiwalowego lata i trzeba przyznać, że ten producent ostatnio jakimś takim pała gorętszym uczuciem do funkowych brzmień. Tutaj też będzie to czuć.
0: Funk, piano, house, a to wszystko razem z Jazzy, czyli Calvin Harris i kawałek Satisfy. Teraz słyszycie to po raz pierwszy w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: kurczaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Na początek dobre informacje z kortu w Rzymie. W drugiej rundzie turnieju Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally. Ten nie do końca łatwy mecz trwał ponad 2 godziny i 40 minut. W bułgarskim Neseberze ruszyła 109. edycja Giro d'Italia. W tym roku w tym prestiżowym wyścigu kolarskim nie startuje żaden Polak. W piłkarskiej Ekstraklasie o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce. Wieczorem duży krok w stronę zdobycia mistrzostwa może zrobić Lech Poznań. O 20:30 Kolejusz zagra z Arką Gdynia. Wieczorem będziemy wiedzieć, kto uzupełni grono ćwierćfinału finalistów Orlen Basket Ligi. Dziś dwa mecze fazy playoff. O 18:00 we Włocławku Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra, a wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski.
14: Sprawdźmy, co mówią synoptycy o aurze na dzisiejszy piątek. Czy pogoda nas czymś zaskoczy? Słoneczne chwile czekają głównie mieszkańców wschodu i południa, podczas gdy w pozostałych częściach Polski dominować będzie szare, zachmurzone niebo. Na Warmii i Mazurach zobaczymy 10 stopni, na Pomorzu 11, a w województwie kujawsko-pomorskim 12-13. W centrum kraju 14, z kolei Małopolska, Śląsk i Podkarpacie mogą liczyć na przyjemne 15-18 kresek. Biometr niestety niekorzystny, ale ciśnienie w normie.
15: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
16: Minęła 15. My robimy dokładnie to, co podpowiada Sombr, czyli Back to Friends. Wracamy do was w RMF Max po trzeciej. Anka i Fiała, siema.
17: Kaigo pojawi się jeszcze w pierwszym kwadransie, a do tego nowość od Wiktora Waligury, 4 pory roku. I tak wspólnie powoli już wchodzimy w rozpoczynający się weekend. Hello.

0: rozkręca tę wiosnę. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w RMF Max. A jeśli wy rozkręcacie się na swoim RODOS, czyli na swoich działeczkach, słuchajcie, są rzeczy, których na działkach trzymać nie wolno i może nie skończyć się samym mandatem.
1: Postraszyłeś teraz, więc będziemy wyjaśniać i to już za moment, ale najpierw jeszcze pojawi się Monster od Eminema i Rihanny. Zostańcie! Max!
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama. Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Najlepiej zmiksowana playlista.
17: Say no more.

0: Od razu rusza się przyjemniej w weekendową trasę. Ebony Hertz za nami w RMF Max. A teraz coś dla działkowiczów. Jeżeli macie rodzinny ogródek działkowy, to są jasne zasady, co można na nim trzymać, a czego nie. Bo można za to nawet działkę stracić.
1: Więc jeśli jutro jedziecie i już jesteście prawie spakowani, no to posłuchajcie.
0: Nie wolno składować starych mebli, sprzętów czy materiałów budowlanych, albo trzymać choćby zimowych opon latem, bo jak sąsiad zgłosi, to na mandacie może się nie skończyć.
1: Zatem tego sąsiada na pewno też nie zapraszamy do altany. No bo wiadomo, że stare meble to jest stały element aranżacji, nie?
0: No to kto to widział, żeby na działkę nowe kupować, no.
1: W ogóle to za każdy tekst zostaw na działce się przyda. Też powinny być wręczane mandaty, no.
0: Dawid Podsiadło. Zaczynamy sezon.

0: RMF Max. No i pewnie to jest sen wszystkich grzybiarzy. Wychodzą do ciepłego, wilgotnego lasu w maju i spotykają tu borowika ceglastoporego.
1: Brzmi jak SpongeBob. Pęciasto porty.
0: No mniej więcej tak, tylko on ma właśnie taką czerwoną gąbeczkę, dlatego nie każdy go zbiera, ale efektowny, smaczny, można już go szukać w maju.
1: Lepszy grzyb w maju w lesie niż w klimatyzacji w aucie. Zaraz sprawdzamy prognozę pogody, czy podgrzybiarzy się na pewno ułoży. Zostańcie. Swedish House Mafia czy duet Jazzy & Spritz. To gramy za moment.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Тут на Макса.
1: Sprawdźmy, co mówią synoptycy o aurze na dzisiejszy piątek. Czy pogoda nas czymś zaskoczy? Słoneczne chwile czekają głównie mieszkańców wschodu i południa, podczas gdy w pozostałych częściach Polski dominować będzie szare, zachmurzone niebo. Na Warmii i Mazurach zobaczymy 10 stopni, na Pomorzu 11, a w województwie kujawsko-pomorskim 12-13. W centrum kraju 14, z kolei Małopolska, Śląsk i Podkarpacie mogą liczyć na przyjemne 15-18 kresek. Biometr niestety niekorzystny, ale ciśnienie w normie.
0: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Czy to tempo nadaje się do zbierania truskawek? Ed Sheeran w RMF Max. Sezon jeszcze nie wystartował, ale są już oferty dla tych, którzy chcieliby dorobić. 4-5 zł mniej więcej za kobiałkę płacą na plantacjach.
1: No nie jest to jakiś majątek, tym bardziej, że jest to jednak praca na klęcząco w bardzo wielu sytuacjach.
0: Ale można z pełną gębą.
1: No ale za to, za niespełna wartość takiej kobiałki, czyli za 3,69 zł możecie spowodować, że wygracie ponad 14 tysięcy złotych, więcej niż 14 331.
0: W naszej zabawie za dużo, za mało, to wy decydujecie, wy obstawiacie, wy typujecie kwotę, którą mamy na koncie, a jeśli traficie w dziesiątkę, bierzecie ją ze sobą. 14 331 złotych to za mało, a 15 tysięcy to za dużo.
1: Czujecie, ile może być na naszym koncie? Tym bardziej wskakujcie na rmfmax.pl, łapcie losy albo wysyłajcie hasło MAX na numer 7327. A z nami Gipsy Win.

0: Reklama.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę.

0: Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.
5: Mocno. Świeżo.
6: Leć na maksa razem z tym.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Wybiła 16 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych tematów Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
8: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju. Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
7: O czym informował Michał Krasoń.
9: To jest RMF Max Kraków.
7: Teraz szybki raport z dróg. Duży ruch na obwodnicy Krakowa. Samochody wolno poruszają się od bramek w kierunku Rzeszowa. Dziś w RMF Max podsumowanie 2 lat rządów Aleksandra Miszalskiego. Prezydent Krakowa za błąd uznał sposób wprowadzania strefy czystego transportu. Chwali się za to pracami dotyczącymi budowy metra.
10: W końcu metro idzie w dobrym kierunku. Projekt, który był od 10 lat spychany na margines, jednak jest na etapie kolejnych dokumentacji i realnej dyskusji.
7: Referendum, które przesądzi, czy Aleksander Miszalski dokończy swoją kadencję 24 maja. Tropili, wąchali i odnosili sukcesy. Dziś w RMF Max towarzyszyliśmy przy oficjalnym pożegnaniu ze służby wyjątkowych funkcjonariuszy. To 4 policyjne psy patrolowo-tropiące i Ballando, Mestor oraz Ninja. Jak będzie wyglądać emerytura tego ostatniego?
11: Spacerki, odpoczynki, na spacerkach jakieś drobne ćwiczenia, żeby tak naprawdę trochę aktywnie spędzał, bo on będzie chciał aktywnie.
12: No i pilot telewizor odpada na emeryturę.
11: Też będzie podróżował trochę z nami, bo przygotowaliśmy na to auto i będzie teraz troszkę, jak my będziemy gdzieś jechać, to żeby jechał z nami. Taki jest plan przynajmniej. Jak to wyjdzie, zobaczymy.
12: Nie powyleguje się chociaż na kanapie, tak żeby popstrykać trochę tym pilotem?
11: Nie, nie, nie. Znaczy on na pewno, tak jak mówię, no z racji wieku to już tam mniej troszeczkę, mniej aktywnie spędza dzień.
12: Jednak jest aktywny cały czas.
11: Jest, jest. Jest bardzo żywy i energiczny.
7: Mówił naszemu reporterowi aspirant Sylwester Antoniak z krakowskiej policji. Nowa atrakcja w Krakowie. Chodzi o przywrócenie dawnego ceremoniału otwierania bramy miasta w Barbakanie. Od jutra do października codziennie oprócz poniedziałków strażnicy będą uroczyście ją otwierać. Czy ta tradycja sprzed 300 lat przyjmie się?
13: My mamy przekonanie, że ta symbolika herbu miasta Krakowa, w którym zawsze była otwarta brama miejska, jest dzisiaj niezwykle istotna, dlatego, bo dzisiaj świat czasami się przed różnymi rzeczami zamyka. Boimy się na przykład z wielokulturowości. My się nie boimy, bo Kraków zawsze był wielokulturowy.
7: Podkreśla Michał Niezabitowski, dyrektor muzeum.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Jaka aura towarzyszyć nam będzie w piątkowe popołudnie? Przyglądamy się najnowszym prognozom. Podczas gdy południe i wschód Polski cieszyć będzie się promieniami słońca, a reszta kraju pozostaje pod wpływem sporych zachmurzeń. Szary krajobraz zapanuje w większości. Od zaledwie 10 stopni na Warmii, przez 11 nad Bałtykiem i 13 na Kujawach, aż po 14 kresek w centralnej Polsce. Wyjątkowo ciepło zapowiada się pas południowy, gdzie słupki rtęci podskoczą od 15 do 18 stopni. Ciśnienie w normie, jednak biometr niestety niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Hity na maksa.
4: I ruszyli po 16 w piątek w stronę domu. To za moment zdradzimy wam patent na zrobienie idealnego schabowego.
15: Ale spokojnie, może ten, kto jest w domu pierwszy, niech się nim zajmie. Nie trzeba się aż tak spieszyć.

0: Od razu czujemy piątek. Bibi Rexha i Faithless. New Religion w RMF Max. No, umówmy się. Prawdziwa religia Polaków to schabowe. Jest patent, który totalnie może odmienić wasze schabowe. Ja nie wiedziałem, że na godzinę przed smażeniem powinno się mięso moczyć w kefirze albo w jogurcie. Chodzi o kultury bakterii, które sprawiają, że woda zostaje w środku i to mięsko później jest takie bardziej elastyczne.
1: No, już widzę, pieszczotliwie się wyrażasz. Już jest mięska, już. Schabowe to w ogóle daje przyjemność dwa razy. Najpierw młotkując przyjemność wyżycia, a potem spożycia.
0: A to przyjemność innego rodzaju. Jonatan, Liwka i PZ.

0: Animae Joy, Beautiful w RMF Max. Zabrali was gdzieś na romantyczne wakacje w wyobraźni? To się nawet nieźle składa, bo my, jeśli chodzi o romantyczny klimat, to potrafimy go rozkładać na czynniki pierwsze.
1: Robią to najlepiej nasze koleżanki Ada Krysian i Agata Świderska. Jutro po 10:00 Bratnie Dusze znów na antenie RMF Max.
0: A dzisiaj na YouTubie RMF Max premiera kolejnego odcinka. Tym razem Olga Grzebielec i Kowal, czyli para od gimnazjum. Jak im się to udało? Sprawdzajcie na YouTubie RMF Max.
2: Reklama. Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie was do stolicy Austrii. Czeka na was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: uwielbiamy taki vibe. To Tame Impala w RMF Max. Coś niebywałego. Słuchajcie, jest Niemiec, któremu należą się brawa.
1: Ale powiedzmy za co,
0: Niemiecki turysta wygrał batalię sądową o zarezerwowane na urlopie leżaki. Okazało się, że codziennie wstawał o 6, a leżaki były zarezerwowane ręcznikami i codziennie nie mógł znaleźć ani jednego wolnego. Poszedł z tym do sądu, dostał 1000 euro odszkodowania.
1: No widać, że to jest Niemiec, którego nie było wyjątkowo w Kołobrzegu, bo jakby był, to by wiedział, że po prostu ręczniki na leżaku zostawia się od wieczora poprzedniego dnia, no wiadomo.
0: Oby tylko pogoda pozwoliła nam w ten weekend wyłożyć się na jakimś leżaku.
1: Roxy i White 2115 premierowo pojawią się jeszcze po godzinie 19 w RMF Max. A my zapowiadamy, bo już musimy się żegnać. Anka i Fiołas, dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy do Wielkopolski nad jezioro Smolary, gdzie stoi XIV-wieczna warownia kasztelańska w Gołańczy. Z nami jest Sławomir Maciaszek. Ten zamek przed nami do niedawna trochę straszył. Dzięki funduszom unijnym ta warownia wygląda tak, jak w swoich najlepszych latach. Co się zmieniło?
2: Wcześniej w tym obiekcie była jedna wielka dziura, od piwnicy aż po belki stropowe. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zrewitalizować sam budynek główny, czyli donżon, wieżę mieszkalno-obronną, mury obwodowe wraz z bramą i basztką. Dodatkowo została posadowiona wiata rekreacyjna, która pozwala na realizację różnych imprez dla mieszkańców, a także dla turystów.
1: Zamek ma kilka kondygnacji i można go już zwiedzać.
2: Tak, od wtorku do piątku, a także w niedzielę. W dolnej kondygnacji mamy artefakty znalezione na wyspie zamkowej, a także w środku tego obiektu. Na drugiej kondygnacji mamy punkt informacyjny z makietą zamku. Na trzeciej kondygnacji mamy najbardziej reprezentacyjną część zamku, czyli salę kominkową. Na czwartej kondygnacji mamy salę wystaw czasowych. Natomiast piąta kondygnacja to są pomieszczenia służbowe dla naszego zespołu zamkowego.
1: No to zapraszamy do warowni kasztelańskiej w Gołańczy. Może tu, na miejscu, spotkacie córkę kasztelana Hankę i poznacie jej niesamowitą historię. Kto wie? A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Jaka aura towarzyszyć nam będzie w piątkowe popołudnie? Przyglądamy się najnowszym prognozom. Podczas gdy południe i wschód Polski cieszyć będzie się promieniami słońca, a reszta kraju pozostaje pod wpływem sporych zachmurzeń, szary krajobraz zapanuje w większości. Od zaledwie 10 stopni na Warmii, przez 11 nad Bałtykiem i 13 na Kujawach, aż po 14 kresek w centralnej Polsce. Wyjątkowo ciepło zapowiada się pas południowy, gdzie słupki rtęci podskoczą od 15 do 18 stopni. Ciśnienie w normie, jednak biometr niestety niekorzystny.
1: RMF Max.
2: Two ships in the night. Dead

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Yeah.

0: Polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy.
1: Dokument podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.
2: Wzmocnienie bezpieczeństwa, modernizacja polskiej armii, budowa silnego, nowoczesnego przemysłu obronnego. To miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które trafią na zamówienia do polskich fabryk.
1: To minister finansów. Dodajmy, że pierwszą transzą pieniędzy, jakie trafią na konto Polski, ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
3: To jest RMF Max.
1: Wiadomo już, na co pójdzie część pieniędzy ze słynnej zbiórki Łatwoganga. Będzie to lekarstwo dla 2,5-letniego Henia walczącego z ostrą białaczką. Kosztuje ono 4,5 miliona złotych.
4: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep szpiku.
1: Mówi mama Henia, pani Małgorzata. Już w niedzielę Wings for Life, największy charytatywny bieg świata. W Polsce główne wydarzenie zaplanowano w Poznaniu. Weźmie w nim udział 8 tysięcy zawodników, którzy jak zwykle w tym biegu będą uciekać przed ruchomą metą. Będzie nią auto pościgowe, za kierownicą którego usiądzie Adam Małysz. Na całym świecie biegi wystartują w tym samym czasie o 13. Przenosimy się jeszcze na moment na Wyspy Brytyjskie. Tylko w pierwszym kwartale tego roku zamknęło się ponad 160 pubów.
5: Puby zamykają się znacznie częściej niż w latach ubiegłych. Tylko w tym roku pracę straciło z tego powodu ponad 2400 osób. Ta ważna brytyjska instytucja jest bijącym sercem każdej dzielnicy, a niektóre z nich mają tych serc kilka. Nie przychodzimy do pracy, to nasz dom, mówi właściciel jednej z zagrożonych piwiarni. Polegamy na lokalnych mieszkańcach, a oni na nas, dodaje jego żona. Przyczyn zamykania pubów jest wiele. Spowodowane jest to m.in. wzrostem kosztów prowadzenia biznesu, ale także zmianą przyzwyczajeń Brytyjczyków po pandemii. W Londynie jednym z istotnych czynników jest cena piwa. Kilka dni temu przekroczyła ona astronomiczną kwotę 10 funtów za duży kufel, czyli niewiele ponad pół litra.
1: Tyle z Londynu, Bogdan Frimorgan.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W nocy zachmurzenie ma być przeważnie duże, miejscami trochę mniejsze, ale we wschodniej połowie kraju możliwe są też opady deszczu, na ogół słabe, tylko na Suwalszczyźnie trochę mocniejsze, tam też w nocy najchłodniej, około 4 kresek na plusie. Na północy przeważnie 5-6, na zachodzie 7-8-9, w centrum kraju do około 10, może nawet 11 stopni na południu kraju, a w prognozach na jutro dość dużo chmur i przelotne opady.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Dzień dobry, jest piątek, popołudnie, wieczór już prawie i jeżeli RMF Max będzie w ten weekend za głośno u twojego sąsiada, to z góry przepraszamy. No jest taki weekend, że impreza może się przetrafić, tak?
8: To się wszystko zgadza. Już teraz możecie się meldować, kto nas słucha, kto daje głośniej, komu pisać usprawiedliwienia do policji, żeby wam nie wlepiała mandatów. Kanał nadawczy poleca się na piątkowe popołudnie, wieczór i tak dalej. Natalia Kawałek.
7: Michał Siwek.
8: Siemano.
7: Eo.

0: Florida w RMF Max. Z czym się kojarzy ten numer?
1: Z Cats Vegas. Na pewno kojarzycie tę ostatnią scenę, kiedy można obejrzeć te wszystkie zdjęcia i zrozumieć, co się tam w ogóle wydarzyło. No to właśnie ten numer tam leci. Dobre wspomnienia i kto wie, może nie jedna wasza impreza również do tego numeru i nie jedno Cats Vegas się wydarzyło.
0: I być może jakaś impreza jest na ten weekend planowana. O to właśnie dzisiaj pytamy, drodzy państwo. Plany na weekend. Można jednym słowem, można się bardziej rozwinąć. Piszcie pod na Messenger RMF Max, oczywiście,
1: tak.
0: Pod Messenger, tak, jesteśmy dostępni pod Messengerem.
1: Tak, odbieramy jak tylko piszecie. Piszcie śmiało, możecie też nagrać jakieś głosówki, opowieści, historie. Jakie macie plany, co chcecie robić, na co najbardziej czekacie w ten weekend? Jesteśmy zaintrygowani i bardzo chętnie zainspirujemy się tym, co chcecie zrobić i napiszemy taką piosenkę, taki numer,
0: taką,
1: że jak dobrze pójdzie, to wyląduje w Hopbencu. Nie wiem, co na to Graba, ale przekonamy go.
0: Nie, już powiedziane było. Już musimy się wywiązać teraz.
1: Sorry, Graba.
0: Piosenka o weekendzie, słuchacie RMF Max. Niedługo napiszcie na Messengera.

0: Chciałoby się tak jak oni gdzieś tam zanurkować, gdzieś popływać, ale niektórzy jeszcze na przykład siedzą w pracy i trzaskają nadgodziny w piątek po południu, wieczorową.
1: I właśnie dla was jesteśmy tutaj, my popajacujemy chwilkę, możecie się oderwać od roboty na moment, a i dobrą piosenkę zagramy. Będzie Another i dobry beat zaraz w numerze Talk to You. Będzie też Rihanna.
0: A przy okazji podrzucimy wam takie historie, że wam, no, być może kapcie spadną, być może złapiecie się za głowę. Co? Jak to? Niemożliwe, bo taka historia, słuchajcie, prosto z Kasprowego Wierchu, gdzie spacerował sobie gołąb i udało się ustalić, skąd ten gołąb jest, bo obrączkę miał. Właściciel pochodzi z Warszawy, ptak został wypuszczony z okolic Konina i podobno jakoś mu się udało przetrwać porywisty wiatr i nie dał się zeżreć, tak powiedział jeden właśnie z przewodników górskich.
1: Okej.
0: Gołąb taka sprawa, czy ty to czujesz?
1: Ja bym uważał na niego, ja bym go z oka nie spuszczał, bo to jest moment i on tam gniazdo założy, a potem to już pójdzie. RMF Max.
0: RMF Max. Będzie Kasprowy nie do odratowania.
1: Mm-mm.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: takie szaleństwo, to my kochamy w RMF Max. Loco, Loco już niestety za nami, ale na pewno jeszcze się pojawi.
1: Tymczasem wieści z dalekiej Korei Południowej.
0: No to daleko, no.
1: Tam pewne szaty zakonne przybrał ktoś, kogo byście się tam nie spodziewali.
0: Słuchajcie, stała się rzecz magiczna. Robot. Został mnichem.
1: Aha. To pewnie ten robot z procesorem 64-bitowym.
0: Przepraszamy, to był żart dla tych, którzy zdawali rozszerzoną informatykę na maturze.

0: Eminem i Houdini, czyli drobne czary mary muzyczne w RMF Max. W kanale nadawczym będziemy dalej czarować. Pojawi się Somber, pojawi się Katy Perry, będzie miło, sympatycznie, bo będzie też piosenka o tym, co robicie w weekend.
1: A wiemy to, bo nam to napisaliście i dzięki, i fajnie, żeście napisali.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W nocy zachmurzenie ma być przeważnie duże, miejscami trochę mniejsze, ale we wschodniej połowie kraju możliwe są też opady deszczu, na ogół słabe, tylko na Suwalszczyźnie trochę mocniejsze, tam też w nocy najchłodniej, około 4 kresek na plusie. Na północy przeważnie 5-6, na zachodzie 7-8-9, w centrum kraju do około 10, może nawet 11 stopni na południu kraju, a w prognozach na jutro dość dużo chmur i przelotne opady.

0: Jeszcze ciągle można nam napisać, jaki macie plan na weekend. Już nie zdążymy tego umieścić w piosence, ale chętnie się dowiemy, co tam u was.
1: Albo opowiemy innym, to też się może wydarzyć. Tymczasem posłuchajcie, jakie plany na weekend mają słuchacze RMF Max.

0: się i tak tam spotkasz Polaków.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: I bardzo dobrze. Z Polakami najlepsza impreza.
4: Trochę
3: w Czechach, super.
4: Trochę Czecha też nie zaszkodzi na imprezie, nie? Jakby...
3: To się da zmiksować wszystko.
4: To się... Tak, okej. Okay. No i super. No i to mi się po to jest super przepis na weekend. Do tego jeszcze puśćcie RMF Max i w ogóle będzie klasa.

0: Za nami modelki i Miss Dior, a przed nami Mr. Enrique, który już jutro gra koncert, a my mamy dla was ostatnie bilety.
1: Warto o to zawalczyć, bo to będzie epicki koncert w Gdańsku. Możecie tam być, zostańcie z nami w RMF Max.
2: Reklama.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
14: I po reklamie.

0: nocne hity bez przerwy.
1: To działa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Porcja newsów na antenie RMF Max już teraz. Anka Kiemystowicz, zapraszam na flash. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej, zapewniają współpracownicy posła, który zginął tragicznie 23 kwietnia. Dlatego też druga edycja Zwierzogrania będzie organizowana zgodnie z planem 14 czerwca w Sosnowcu.
3: Myśmy mieli okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środruskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, to strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
2: Mówił Paweł Cy, przyjaciel Łukasza Litewki.
0: To jest RMF Max.
2: Rośnie liczba dzieci, które trafiają do szpitala po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Lekarze apelują do rodziców: uważajcie na swoje dzieci.
4: I niestety dominują to ciężkie urazy, a do tego u młodszych dzieci, u bardzo młodych dzieci, które teoretycznie nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach. To należy tutaj jasno powiedzieć, że hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna, tylko hulajnoga mechaniczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi i dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach.
2: Ostrzega Tomasz Guszczyn z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przypomnijmy, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą legalnie jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Jest to możliwe tylko pod opieką dorosłego i w strefie zamieszkania. Lot z Warszawy prosto do San Francisco. Ruszyło najnowsze połączenie polskich linii lotniczych, mówi prezes lotu Michał Fioł.
5: To nie tylko miasto biznesu, ale także miasto, które jest niezwykle atrakcyjne dla turystów. Te magiczne nazwy Golden Gate, Twin Peaks, Alcatraz i wiele innych atrakcji turystycznych. To jest coś, co z całą pewnością będzie przyciągało pasażerów.
6: Mówię bezpośrednio, idealna rzecz. Kończą się makabryczne przesiadki. Pięknie.
7: Polonia z San Francisco i okolic zadowolona jest.
6: Zadowolona.
8: No, my się cieszymy. Wszyscy lecą.
2: Z Polonią z San Francisco rozmawiał Paweł Żuchowski. Ibal, Lando, Mestor oraz Ninja przechodzą na emeryturę. To cztery policyjne psy patrolowo-tropiące z garnizonu małopolskiego. Zostały nagrodzone dyplomami i smakołykami. Na tej wyjątkowej uroczystości był też nasz reporter Przemek Błaszczyk.
9: Na ciebie, dla ciebie. Idzie. Słuchaj.
10: Bezpiecznej odległości trzeba. Podać ten dyplom.
2: Psy oficjalnie zakończyły swoją wieloletnią, ciężką służbę.
9: No ale przychodzi ten moment, kiedy zasługują na ten odpoczynek i to nie wiem, czy jeszcze mówiłem, też mnie cieszy, że są w pełni zaopiekowane. Przewodnicy otrzymują pieniążki na zakup wyżywienia, karmy, jak i opieka medyczna. Zdajemy sobie sprawę.
10: Ważna sprawa.
9: Że to dokładnie, jeżeli już mówimy tutaj o psich emeryturach, to kosztuje. My ponosimy koszty całej opieki medycznej w tym zakresie.
2: Opisywał naczelnik Wydziału Prewencji, młodszy inspektor Robert Michalik. Wszystkie psy zamieszkają teraz ze swoimi przewodnikami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: W RMF Max pora sprawdzić już prognozy na jutro. Sobota, zdaniem synoptyków, w większości regionów będzie dość pochmurna. Nie są wykluczone przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, ale mają się też pojawiać opady deszczu, przeważnie słabe i przelotne. A na naszych termometrach jutro przeważnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej ma być tylko na północnym wschodzie kraju i nad morzem. Tam od 8 do 13 kresek w najcieplejszych godzinach dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: RMF Max. Hity na Max.
11: Matura z biologii dzisiaj była i ja chciałem przekazać najważniejszą lekcję biologii, jako że jest maj, Polska.
12: Polska, tak, to tak. Mam ustalone.
0: Poczuj dobry beat.
11: Jak jesteś na grillu i zaczyna padać, to nie jesteśmy z cukru. I to jest najważniejsza informacja biologiczna, jakiej potrzebujesz. Nie jesteśmy z cukru.
12: Biologiczno-chemiczna.
11: Tak. No. Dzień dobry, Michał Siwek.
12: Natalia Kawałek, a za chwilę jeszcze Enrique też się będzie z wami witał. Zostańcie.

0: Man Eater to Nelly Furtado, co za klasyk, co za czasy, co za dzień w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Nelly zażarła, ale wiemy, że bardziej zażre za chwilę Enrique Iglesias, który jutro w Gdańsku gra koncert. Koncert, na który tak się składa, mamy jeszcze dwa ostatnie bilety.
0: No i czas o nie zawalczyć. Ludzie piszą do nas, drzwiami i oknami walą. Mówią, że walczą od tygodnia o te bilety, wygrać nie mogą. Można dziś po raz ostatni zawalczyć, nawet trzeba. A zadanie jest dziś do wykonania proste, żeby wejść do gry o te wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
2: Bo kto prawdziwym fanem albo fanką Enrique jest, ten wie, że on dzisiaj obchodzi urodziny. A jak są urodziny, to trzeba je jakoś, no właśnie, tak, poświętować, tak. Jakoś złożyć życzenia, coś zaśpiewać.
0: I ja powiem jak moja mama. Nie musisz nic kupować panu Enrique. Narysuj mu laurkę.
2: No właśnie, to jest zadanie, które oceniać będziemy tylko my, więc możecie nagrać jakąś głosówkę, jak coś śpiewacie, Enrique. Możecie napisać piękne życzenia, ale jeżeli narysujecie laurkę i wyślecie nam na Messengerze RMF Max, to szanse na to, że właśnie was wybierzemy do finału naszej zabawy, są największe.
0: Są za to punkty bonusowe, nie będziemy ukrywać. Czekamy na laurki dla Enrique Iglesiasa. Wejściówki na jutrzejszy koncert są dziś do zgarnięcia. Messenger RMF Max.
2: Spieszcie.

0: Laurka to własnoręcznie wykonana najczęściej przez dzieci kartka z ozdobami, rysunkami, wycinankami i życzeniami wręczana bliskim z okazji świąt. To nie musi być piękne, to musi być od serca.
1: Tak, musicie potraktować Enrique Iglesiasa, jakby był waszym bliskim, bo jest bliski waszemu sercu i my doskonale o tym wiemy, nawet jeżeli zaprzeczacie. Enrique Iglesias gra jutro w Gdańsku. Możecie wygrać jeszcze wejściówki, które my mamy i chcemy wam rozdać. Tylko trzeba panu Enrique złożyć jakieś piękne życzenia z okazji jego dzisiejszych urodzin.
0: 51. Wiecie, jakaś laureczka, coś, to może być narysowane długopisem. Chodzi o to, żeby to było serce, właśnie serce tam może być. Zaskoczcie nas. Co macie pod ręką, z tego laurkę zróbcie.
1: Szczere,
0: wtedy...
1: niech to będzie szczere. Tak. Niech to płynie z waszego, właśnie tego, tej komory serca, w której mieszka Enrique.
0: On mieszka we wszystkich komorach serca?
1: We wszystkich naraz?
0: Na pewno.
1: Wow. Stąd wiadomo, że kochasz Enrique. Autor najpiękniejszej laurki dostanie szansę na zawalczenie o te wejściówki.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hopbands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afrohausu i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hopbands Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ale to buja, ale to jest dobry beat na piątkowy wieczór. RMF Max z wami jest w 6:30, a z nami Agnieszka. Dzień dobry, jak się masz?
1: Dzień dobry, witam. A dziękuję, wróciłam z pracy, właśnie jak zwykle słucham waszego radia.
0: Klasa!
2: O, super!
0: Idealny piątek, lepiej bym go sobie nie wymarzył. Agnieszka, a czy spodziewałaś się, że dzisiaj wieczorem coś takiego wspaniałego cię spotka, jak szansa na zawalczenie o wejściówki na jutrzejszy koncert?
1: Nie, no bo tak was słucham, ja tak nie potrafię rysować i tak szybko narysowałam taką ładną laurkę.
2: Agnieszka, co nie potrafisz? Pięknie narysowałaś pieska, piłkę, napisałaś I love Enrique, podpisałaś, że pies to pies, piłka to piłka.
0: To mnie totalnie
2: ujęło.
0: Rozbroiło.
2: I to jeszcze na karteczce samoprzylepnej. To wygląda jak laurka, którą mogłabym zrobić, mając, nie wiem, pewnie 5 lat i dać babci. I ona byłaby szczęśliwa.
0: Kluczem do mojego serca tej laurki było to, że jak jest I love Enrique, potem jest pies i piłka i poniżej jest jeszcze napisane: one też są moją miłością. Wspaniałe. Wow. Agnieszka, dobrze, to jedyne co pozostało, to jeszcze rozwiązać quizy z wiedzy o Enrique.
2: Matura z Enrique, to jest bardzo poważna rzecz, bo
0: twoje.
2: Była matura z polskiego, tak. Z angielskiego, dzisiaj z biologii, to jeszcze matura z Enrique. Czy jesteś gotowa?
1: Słucham.
2: No dobrze, to pierwsze pytanie, skoncentruj się, to jest kategoria Enrique alfabetyczne. Ile liter E jest w imieniu i nazwisku Enrique Iglesias?
1: 3.
2: Bardzo dobrze.
0: Ty to już chyba miałaś policzone, bo ja sam tak szybko nie umiałem policzyć tego.
1: No mam laurkę przed tobą.
2: To jest ściąga, ale dobra, zaliczamy. Dzięki. Pytanie drugie, kategoria Enrique filmowy. W jakim filmie wystąpił Enrique Iglesias? A. 365 dni, B. Killer, C. Desperado.
1: Ten pierwszy film.
2: 365 dni, ten polski?
1: Nie, Desperado, co ja mówię tam.
0: Co ty mówisz?
2: To mówisz Desperado?
1: Tak.
0: Dobrze mówicie.
2: No to jeszcze kategoria Enrique romantyczny. Czy Enrique jest teraz tak? A. W związku od 25 lat. B. Liczę, że kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. Czy C. To skomplikowane.
1: Nie, jest w związku od 25 lat.
0: Tak jest!
2: Tak! Ale kto wie, może kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. To jest niewykluczone.
1: No na pewno mnie.
0: Niewykluczone?
2: O, jaka cwana, już wie.
0: Że jego pies i piłka też są jego miłościami. Dobrze, Agnieszka, teraz Enrique dla was wszystkich, ale ty jako jedna z nielicznych będziesz miała szansę zobaczyć go jutro na żywo i to jest piękne. Gratulujemy.

0: Już wiemy, kto ma plany na weekend. Pójście na koncert Enrique Iglesiasa. A jakie wy macie plany i czy będzie do tego sprzyjała pogoda? No to zaraz w prognozie się przekonamy.
1: Mam nadzieję, że będzie sprzyjała, bo ja mam plany. Na przykład chciałabym umyć okna. Czy warto to robić? Za chwilę usłyszycie w prognozie.
0: Nigdy nie warto,
1: nie
0: Natalia.
1: Warto,
0: nie,
1: moim zdaniem nie warto.
0: Po prostu.
1: Bez prognozy to wiadomo. Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć:
5: a nie mówiłem?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć: teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: I po reklamie.

0: jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W RMF Max pora sprawdzić już prognozy na jutro. Sobota, zdaniem synoptyków, w większości regionów będzie dość pochmurna. Nie są wykluczone przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, ale mają się też pojawiać opady deszczu, przeważnie słabe i przelotne. A na naszych termometrach jutro przeważnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej ma być tylko na północnym wschodzie kraju i nad morzem. Tam od 8 do 13 kresek w najcieplejszych godzinach dnia.

0: Ja pamiętam doskonale, jak Justin Bieber wydawał ten numer, jeszcze go świat nie lubił, jeszcze miał takie dajcie spokój, co to za chłopak, a teraz co? Wielki powrót, cały świat się do tego buja i jest miło, jest sympatycznie, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Ale to prawda, jeszcze w tamtych czasach nie pomyślałbym, że Justin Bieber stanie się taką historią, never give up, nigdy
0: prawda?
1: Się nie poddawaj i w zasadzie trudno teraz znaleźć człowieka, który by na pana Justina psioczył. Pięknie, pięknie.
2: Hity na maksa.
1: U nas tymczasem Alok Ziba i Portugal The Man w numerze Dive Into The Ocean. Kontynuujemy dobry vibe w RMF Max.
0: I też nie psioczymy.

0: co z tego, że mamy załamanie pogody, skoro grają numery takie jak ten i człowiek czuje lato momentalnie?
1: Nieważne, czy pogoda się załamuje, czy nie, ważne, żebyśmy my się nie załamywali. Ja w ogóle biorę przykład z pana Cristiano Ronaldo. Piękna ta jest historia.
0: Pewnie, wysoko zawieszona poprzeczka pewnie, przy okazji.
1: Tak, słyszeliście być może. Tysięczny gol w karierze. Pułap, którego nikt inny tak naprawdę nie jest w stanie osiągnąć.
0: A on tam idzie.
1: A kibice po takim rekordzie zaczynają śpiewać na trybunach. Messi! Messi! I co robi pan Ronaldo wtedy?
0: Dyryguje.
1: Zaczyna tańczyć.
0: Tak. On z tym nie ma żadnego problemu, ale wiesz, on by mógł pójść i im tam po prostu nakopać, a on się woli skupiać na kopaniu jednak piłki i na kopaniu tylu goli, ile trzeba.
1: Piękne. Dystans, radość z gry, radość z życia. Tego również wam w ten weekend życzymy. Ale póki co jeszcze warto zostać z nami, bo zaraz niezwykłe rzeczy. Zaraz między innymi premiera nowego numeru Roxy Węgiel w RMF Max.
0: To jest bardzo dobry numer.
1: To jest dobry numer. To zostańcie z nami, bo warto, bo będzie się działo.
2: Reklama. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498.

0: piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Słuchacie RMF Max, u nas czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemystowicz, zapraszam. Bartosz Grodecki został nowym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak informowaliśmy, wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych zastąpił na tym stanowisku Sławomira Cenckiewicza.
2: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował

0: Kiedy schwytanie zbiega, nie kończy jednak sprawy.
1: Teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
0: Tyle, Krzysztof. Zasada. Słowacja nie będzie już sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje też z limitu tankowania do kanistrów. Przypomnijmy, słowacki rząd wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
2: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
0: Tyle Maciej Pałachicki.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Już 10 lipca oficjalna premiera nowej płyty legendarnej grupy The Rolling Stones. Brytyjscy muzycy zaprezentowali album w ekskluzywnym kręgu przyjaciół i krytyków w Nowym Jorku.
4: Gitarowe wstawki Keitha Richardsa i niepowtarzalny głos Micka Jaggera powinny zaspokoić najbardziej wybrednych miłośników The Rolling Stones. Po 60 latach kariery i 250 milionach sprzedanych płyt, brytyjscy muzycy nie muszą już niczego udowadniać. Sam fakt pojawienia się tej płyty jest sukcesem. Nagrano ją zaledwie w ciągu miesiąca, a pojawiają się na niej takie sławy jak założyciel Beatlesów Paul McCartney i Robert Smith z grupy The Cure. Stonesi podkreślają, że kluczowe jest dla nich ciągłe odkrywanie czegoś nowego. Po śmierci perkusisty Charlie'ego Wattsa postanowili, że show must go on. Ta przygoda wciąż się dla nich nie kończy.
0: Informował Bogdan Frymorgan.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: W RMF Max sprawdzamy prognozy pogody na jutro. Według synoptyków sobota w większości regionów będzie dość pochmurna. Niewykluczone są też słabe, przelotne opady deszczu, ale z drugiej strony możemy też liczyć na przejaśnienia, może małe rozpogodzenia. Na termometrach przeważnie od 15 do miejscami 19 stopni. Chłodniej ma być jednak na północnym wschodzie i nad morzem. Tam przeważnie od 8 do 13 kresek.
5: Minuty po godzinie 19:00 to jest dobry czas, żeby wam powiedzieć, ile dobrej muzy się u nas pojawi, również tej premierowej. Premiera już za parę chwil na naszej antenie.
6: Ile?
5: Ty mnie teraz pytasz o matematykę, człowieku? Czy ty jesteś poważny? Czekaj, szybko to policzę. 9 minut. 9,5 nawet tak. 9,20, no.
6: Wytrzymam.
5: No i fajnie.

0: Trochę nostalgii wlane w serduszko, a ta nostalgia niesiona przez muzykę jest najpiękniejszą nostalgią. To Kygo, Khalid i Griffin w numerze Save My Love.
1: A my teraz chcielibyśmy wam trochę w serduszko i w uszko wlać nowości, bo mamy dla was numer, który wyszedł dosłownie dzisiaj i już grzeje na streamingach i mamy nadzieję, że was rozgrzeje teraz przy radiu. Polecam dać głośniej, jeżeli jesteście fanami albo Roxy, albo Łajciora, albo jednego i drugiego, bo to jest świeżynka właśnie od nich.
0: Pięknie ogłosili tę współpracę. Wspólne zdjęcie pod kultowym napisem Hollywood w LA. No i zapłonął internet, zapłonęły serca fanów i dostajemy dzisiaj numer Chciałam Ciebie Więcej.
1: Premierowo w RMF Max, a jeżeli chcielibyście na żywo, premierowo ten duet usłyszeć, to ING Silesia Beats, tam będzie można to zrobić. Bilety na ten event będziemy dla was mieć.
0: To słuchajcie, premiera w RMF Max.
2: And now, ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
1: I ostrzegamy przy okazji, Roxy w takim bardziej rockowym, mrocznym, może delikatnie, wydaniu, na pewno mocniejszym niż zwykle.

0: Co za piękni ludzie o pięknych głosach. To Rose w towarzystwie Bruno Marsa. Appetite w RMF Max.
1: Chociaż z tego co wiem, rodzice ich szczerze nienawidzą, bo dzieciom ten numer się mocno wkręca i każda jazda do przedszkola to zazwyczaj jest właśnie słuchanie Appetite w kółko i w kółko i w kółko i rodzicom już to wychodzi wszystkim.
0: To nie jest takie złe, przypominam wam Baby Shark tu.
1: Tak, zawsze mogło być gorzej, to prawda. Mogło być gorzej, ale w życiu może być też lepiej. Czasem jest tak, że człowiek przegrywa, a czasem później wygrywa dzięki temu. I tak było w przypadku pewnego Niemca, który pojechał na wakacje i tam była walka o leżaki, taka klasyczna.
0: Klasyka, no. Absolutna.
1: I on przegrał z kretesem.
0: Żadnego leżaka przez ani cały tydzień ani dla siebie, ani dla swojej rodziny nie wywalczył i mówi, tak być nie będzie. Nie ma leżaka, nie ma pieniążków. I poszedł do biura podróży, zażądał zwrotu. Biuro podróży oczywiście, skończyło się to wszystko w sądzie, ale uważajcie, bo ten Niemiec wygrał. I wygrał 4000 złotych odszkodowanie za to, że nie miał leżaka na wakacjach.
1: To jak cyk będzie na kolejne wakacje, na których też się będzie mógł z kimś sądzić?
0: Ja też. Ja też proszę o wakacje, po których mogę iść do sądu. Wymarzone wakacje dla Polaka.

0: A zrób osła.
1: Bo nie zrobię.
0: No zrób.
1: Nie zrobię.
0: A
1: ja,
0: czemu nie?
1: Ja nie chcę.
0: A ty nie chcesz?
1: Ja nie chcę.
0: Ja mógłbym zrobić.
1: No to zrób.
0: Tylko ty najpierw powiedz czemu, bo to tak głupio bez tego.
1: Nie, dlaczego?
0: Nie,
1: no zrób, a ja powiem dlaczego. Bardzo ładnie. To był Michał Siwek, proszę państwa.
0: A zrobił osła. Co ja robię ze sobą? Co ja
1: dlatego, że
0: mamy
1: Światowy Dzień Osła dzisiaj, słuchajcie. I mamy pytanie do was. Jak robi osioł? Jeżeli ładnie zrobicie nam osła, nagracie nam go na Messengerze RMF Max, to my wam coś ogarniemy. Na przykład gadżeciki, w których jest na przykład wiatraczek, taki fajny, co go można do telefonu podłączyć, kubeczek termiczny, a może coś innego się
0: jeszcze
1: stajcie?
0: Proszę bardzo, niech nie będę jedynym człowiekiem, który właśnie zrobił z siebie osła przed całą Polską. I znów chciałbym przeprosić mamę. Mama myśli, że jestem dziennikarzem, a
1: proszę, ja robię osła. Twoja mama dobrze wie od dawna, że wcale nie robisz poważnych rzeczy w pracy.
0: No to zróbcie osła. Messenger RMF Max, głosóweczka, czekamy. Dzień osła, trzeba jakoś uczcić.
1: RMF Max. Jakoś go oślić? Coś?
0: Już zostaw. Już się skompromitowaliśmy. Znaczy ja przynajmniej. Ty już nie musisz.

0: Witamy na festiwalu osłów.
1: W galaktyce osłów.
0: W galaktyce osłów. Dziś dzień osła i postanowiliśmy z tej okazji robić osła. I to jest bardzo logiczne, tu się wszystko zgadza. Nie zadawajcie więcej pytań. Oto osły RMF Max.
2: Ziemano, gorąco pozdrawiam z Kujawsko-Pomorskiego. Może osła nie zrobię, ale... A jednak zrobiłem.
0: A jednak zrobił.
1: Bardzo ładnie zrobił, no.
0: Bardzo to był ładny osioł. To taki osioł ziewający.
1: Albo z czkawką ewentualnie.
0: Trochę
1: coś mu
0: tak.
1: Dolega na pewno. A ten to się wkurzył
0: nie,
1: strasznie.
0: To jest osioł, który marzy o karierze jako kierunkowskaz.
1: Tak, ale nie w BMC.
0: To jest osioł z astmą, przysięgam.
1: Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Jest piątek wieczór, a wy robicie osła w RMF Max. Ja za to kocham.
0: Boże,
1: was,
0: my nigdy wszystkich. Nie dostaliśmy tylu wiadomości na Messenger, przysięgam. No. Przecież Facebook to już do nas pisze, żebyśmy przestali, bo oni nie wiedzą, co się dzieje.
1: Zaraz dostaniemy bana za to. Ale nie szkodzi.
0: Dziękuję.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100 kropka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33 zł.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: W RMF Max sprawdzamy prognozy pogody na jutro. Według synoptyków sobota w większości regionów będzie dość pochmurna. Niewykluczone są też słabe, przelotne opady deszczu, ale z drugiej strony możemy też liczyć na przejaśnienia, może małe rozpogodzenia. Na termometrach przeważnie od 15 do miejscami 19 stopni. Chłodniej ma być jednak na północnym wschodzie i nad morzem. Tam przeważnie od 8 do 13 kresek.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: i takie nowości to my szanujemy i wy szanujecie również. To Gibbs i Win w RMF Max tuż przed godziną 20.
1: My mamy wina, ale to nie nasza wina, że ten program się już kończy. Kanał Nadawczy, dziękujemy bardzo za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek. To było piękne spotkanie z osłami. Nami, wami, wszyscy jesteśmy dzisiaj osłami w Dniu Osłów.
1: Dzień Osła dziś celebrowaliśmy. Kto słyszał, ten słyszał i na zawsze w naszym sercu osły. Do usłyszenia, graba za chwilę w RMF Max. Pa!
2: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Clamp w RMF Max. Dzisiaj start jednych z najciekawiej zapowiadających się juwenaliów w tym sezonie. Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego, letnia scena progresji. Dzisiaj w line-upie Hubert, Wilki, Lemon, Kosma Król i Deep Haze. W sobotę chyba jeszcze ciekawiej. Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Kizo i Perfekt z Łukaszem Drapałą. Do tego dochodzą oficjalne afterki dzisiaj w progresji, jutro w Palladium. Jeszcze zostajemy na chwilę w Warszawie, bo tu dziś fajna impreza w banku. Bad Bunny Tribute Show. Polecą hity od słynnego Portorykańczyka, grane zresztą z zadeków przez DJ-ów, m.in. z Puerto Rico. No a jak jesteśmy przy imprezach tematycznych związanych z jednym artystą, to przenosimy się do Krakowa, do Poczty Głównej. Tu zazwyczaj jest ciekawie, nie inaczej w ten weekend. Harry Styles Party w sobotę w Poczcie Głównej. Harry Solo, Harry z One Direction, ale też trochę powiązanych artystów. Troye Sivan, Dua Lipa, Shawn Mendes. Więc będzie popowo, tanecznie. Będzie fajnie. Start imprezy o 22.
3: Reklama. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

0: trzeba posłuchać czegoś dobrego. Przed chwilą w poczekalni listy Hop Benz nasz nowy wykonawca, Daydream Affiliate, i jego playback twierdzi, że jego muzyka ma hipnotyzować i to się chyba sprawdza. Czy śpiew Alexa Warrena hipnotyzuje fanów? Na pewno tak. Alex kończy piątek na miejscu 9. Fever Dream.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Są takie miejsca w naszym kraju, w szczególności wysoko na północy, nad samym morzem, gdzie chłodno i wieje, gdzie ludzie, mimo że niby wiosna, to jednak musieli wrócić do czapek. Taka wiosna, ale trochę zima, ale to ma się pozmieniać. O czterech porach roku był to hicior. Wiktor Waligura piątkowo debiutuje na liście Hot Bands na miejscu ósmym. Teraz numer, który polecam wam na słoneczną wiosnę. Tak, tak, rzepaki już żółte, coraz wyższe. Można sobie robić jeszcze zdjęcia w rzepaku, a nawet trzeba w ten weekend. Marshmello i Thomas Red, nasza nowość w Air Max. Where we go.

0: Jeśli mama jest DJ-ką, tata jest DJ-em, no to Alok jako synek no chyba też musiał zostać DJ-em. Nie obrał zawodu stolarza, a nawet brat też miksuje. Alok i Khalid, Dive Into Me, to siódemka piątkowo na liście Hot Bence. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber, no i będzie chaosowa petarda sezonu. Duet Another w numerze Talk To You.
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
7: To przecież to jest ten film teraz.
6: Serio?
7: Bez kitu.
8: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwość owiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: rynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

Pamiętacie jak lato? Co wy na to? To nasze modelki na razie w poczekalni listy Hot Bands. Rok temu tańczyły, śpiewały na naszej trasie Lato do Maxa. Wystartowaliśmy kolejny sezon, jesteśmy po imprezie w Gorlicach, a w przyszły weekend będziemy w Pile. Teraz coś z zaproszeniem. DJ Ola, która też będzie w Pile na naszej imprezie, miksuje takie klimaty. To holenderski duet Another Talk to You. Chyba ty.

Wolicie Johna Samita takiego bardziej drum and bassowego z Chainsmokers, czy Johna Samita takiego progresywnego, lekko trensowego Shades of Blue z Julian Church? Jego nowości przed chwilą, a jest jeszcze taki house'owy, a nawet deep house'owy John Summit. To DJ o wielu twarzach. Jesteśmy coraz bliżej piątkowej jedynki na liście Hot Bands, teraz w RMF Max. White i przyjaciele coraz wyżej, coraz lepiej. Imprezowe California Love.

Słuchajcie, umówmy się, że damy mu jeszcze ten weekend, żeby pojawił się w zestawieniu listy Hobbenta, jak nie, no to nie wiem, czy będziemy czekać. Kaszmir, do tego tańczę. Ultra Love czeka na twój głos też, rmfmax.pl. Na trzecim przy piątku White, California Love. Na drugim Damiano Dawid, The First Time, wrócił i to tak wysoko. A na miejsce pierwsze, tak właśnie zaczyna się weekend, no nie mogło być inaczej. Wraca Gordo, Loco, Loco, Contigo, nasza nowa jedynka. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Loco, Loco, Gordo, jedynka, tak otwiera weekend na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi bitami, będzie nowość, jaką przynosi Anima, także Faithless. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Dzisiaj start jednych z najciekawiej zapowiadających się juwenaliów w tym sezonie. Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego, letnia scena progresji. Dzisiaj w line-upie Hubert, Wilki, Lemon, Kosma Król i Deep Haze. W sobotę chyba jeszcze ciekawiej Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk, Kizo i Perfect z Łukaszem Drapałą. Do tego dochodzą oficjalne afterki dzisiaj w progresji, jutro w Palladium. Jeszcze zostajemy na chwilę w Warszawie, bo tu dziś fajna impreza w banku. Bad Bunny Tribute Show. Polecą hity od słynnego Portorykańczyka, grane zresztą z zadeków przez DJ-ów, m.in. z Puerto Rico. No a jak jesteśmy przy imprezach tematycznych związanych z jednym artystą, to przenosimy się do Krakowa, do Poczty Głównej. Tu zazwyczaj jest ciekawie, nie inaczej w ten weekend. Harry Styles Party w sobotę w Poczcie Głównej. Harry Solo, Harry z One Direction, ale też trochę powiązanych artystów. Troye Sivan, Dua Lipa, Shawn Mendes, więc będzie popowo, tanecznie. Będzie fajnie. Start imprezy o 22.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max. You make me feel alive again.

0: No i pięknie, po prostu beautiful. Anima i jego nowość przed chwilą w RMF Max. Jest pięknie, no bo przecież wystartowaliśmy weekend. Wieczór należy do nas, będzie dużo dobrego bitu. Tak mnie naszło. Może Calvi i Remi za kilka minut, kto by chciał? Explosion. Okej, okay, jest piątek, będzie impreza teraz. Kukę i Francis.
1: RMF Max. Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie

największą sławę. Calvi i Remi, słynne Explosion. Pojawiły się nawet różne ciekawe remiksy ostatnio. A ja wciąż mam problem, kiedy widzę ten duet, to wciąż się mylę. Nie wiem, który to Calvi. Nie Calvin Klein, tylko Calvi. Nie wiem, który to Calvi, a który to Remi. Trzeba chyba odrobić pracę domową. Teraz klubowe nowości, które polecam na weekend w RMF Max, to brazylijski duet bracia z projektu Dub Dogs, How Does It Feel? Trochę klasyki i trochę współczesnego brzmienia.

0: 12. piątkowo-imprezowo w RMF Max. Jego sezon, no startuje sezon na koszenie. Skoro trawa już trochę wysoka, to koszą. A naukowcy, słuchajcie, odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy poprawia nastrój. Ja myślę, że nie trzeba do tego naukowców. Może jest głośno jak koszą, ale później jak to wszystko pięknie pachnie. No jest sobota, będą kosić, ale na razie w piątek wieczorem tańczymy. Za chwilę Meduza. Wróci też duet Axwell i Ingrozo.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
19: I po reklamie.

Nasze odkrycie w RMF Max, Airbox i jego Graceland. Także na urodziny, kto świętuje, zawsze możecie napisać do graby na rmfmax.pl. Świętuje Karolina, którą pozdrawia siostra Ola. Kochana siostra, pamiętaj, 30 urodziny są wyjątkowe, mimo że wiele osób się ich boi, ale najlepsze przed tobą. Nie przestawaj być sobą, spełniaj marzenia i wszystkie przeciwności traktuj jak lekcje. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowa. Twoja siostra, no to siostry dla was piątkowo, urodzinowo. Filipek, Nel i Jonatan w RMF Max.

Halo, to Eben tworzy niesamowity klimat i takie numery miksuje także nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która występuje na naszych imprezach Lato na Maxa wraz z gwiazdami, a w tym sezonie na naszej maksymalnej scenie także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Kyrzy, Trzech Króli, Grubson, Cymsu, Zalia, Napoli, Mortalcio, Posti, Fausti. Najbliższa impreza w przyszły weekend, dokładnie w sobotę w Pile. Kto będzie, sprawdzicie na rmfmax.pl. Teraz gościu, którego nie będzie, ale rządzi na liście Hop Bands. To Tame Impala w remiksie Jenny Dracula.

0: Agnieszka przyzwyczaiła nas do takich, wiecie, lirycznych, romantycznych opowieści, ale tutaj tak bardzo imprezowo, tanecznie, słonecznie i na wiosnę dwa dni, no przed nami dwa dni weekendu, proszę to wykorzystać na maksa, można się także ponudzić, posłuchać dobrego bitu, w piątek wieczorem wróci Slim Shady, a za chwilę Kungs i jego Galaxy, będzie też nowość od Kaiko i coś dobrego od Gipsa.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłem?
9: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
11: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Być jeszcze a propos treningu, skoro tutaj taka inspiracja, czy można jeszcze zrobić formę na lato? Może być trochę za późno. Można zrobić taką mini foremkę na lato, albo taka propozycja od Graby. Już dzisiaj zaczynamy robić formę na lato 2027. Co wy na to? Teraz też na lato. I dla tych, co za kółkiem, z RMF Max, wieczorowo Gips, jego Drive, no to jedziemy.

Czy pamiętacie jeszcze te dziewczyny? Miały zastąpić Spice Girls i trochę im się to udało. To dziewczyny z Girls Bandu Sugar Babes i wielki hicior Push the Button. Teraz coś świeżego na wiosnę i na lato z RMF Max. To Jennifer Lopez i David Guetta. Ja sprawdziłem, czy willa Jennifer Lopez jest jeszcze do kupienia. Tak, tak. Jennifer Lopez wystawiła i obniżyła cenę o 10 milionów dolarów. Jest okazja, jest promocja. JLO i David Guetta teraz. Save Me Tonight.

Sofia Loren, Tymek, piątkowo-weekendowo. Mam do was także weekendowe wiadomości z Japonii. Sprawdziłem dzisiaj, doczytałem, że tam coraz więcej osób wynajmuje sobie przyjaciół do zdjęć. To taki nowy trend. Wszystko po to, żeby lepiej wyglądać w social mediach. Czyli nawet samotność ma dzisiaj filtr, dobry kadr i na samotności też ludzie zarabiają. A propos zdjęć, chciałbym mieć zdjęcie z tą dziewczyną, bo to będzie jej sezon. To Jazzy i DJ Spritz. Od razu słychać, że jest piątek. Can't deny it.

Nie mówię tak, nie mówię nie, to Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, bity, przy których raczej nie zaśniecie o tej porze, a badania pokazują, że ludzie wydają więcej pieniędzy, gdy są niewyspani, dlatego zakupy po północy kończą się czasem gorzej niż impreza w środku nocy, tak więc po północy nie kupujemy, zostawiamy to na rano, a żeby nie zasnąć za szybko, kolejna nowość. Ale Farben wraca, polecam wam jego Body Talk, świeża nuta w RMF Max.

Jako mąż i nie mąż. A gdzie jest mój mąż? No nie mój, tylko jej. Rej szukała swojego. Where is my husband? Podobno mamy polską Rej. Tak twierdzi Karina Nicińska, która zaprasza na próbę mikrofonu w niedzielę o 22:00. Dużo premier polskiej gwiazdy. Karina twierdzi, że nasza polska Rej jest tutaj u nas w domu i to Natalia Mujanga, której posłuchamy w debiutach w niedzielę wieczorem. Ja będę obowiązkowo. Teraz też coś bardzo świeżego. Dziewczyny rządzą. Pink Panther i Zara Larsson na piątek w numerze Stateside.

0: Teorema di Immanuel, no i piątek wieczór to także czas na odważne decyzje. Okazuje się, że po 22 ludzie często podejmują bardziej odważne decyzje w swoim życiu, dlatego nocne wiadomości zaczynające się od hej bywają niebezpieczne, bo nie wiadomo jak to się skończy. No to na odwagę Christian Marci i Reverend House za chwilę, Fast Cars and Superstars, wróci też Ariana Grande.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

Nareszcie, nareszcie weekend. Piątkowo męskie granie orkiestra. Nowe męskie granie w RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie. Nareszcie piątkowo wieczorowo. Dopiero po 23. No w weekend to dopiero. Słuchajcie, a ile dni do wakacji? No bez weekendów to w ławkach tylko 34 dni. Czujecie to? Na lato także Swedish House Mafia. Wait so long.

Angel Mama, Jennifer Lopez robi nam piątek w RMF Max. Czy ktoś z was o tej porze jeszcze może na komputerze w pracy albo w biurze? No to proszę to szybko wyłączać dla zdrowia. Są nawet takie firmy, na przykład w Korei, gdzie wyłącza się komputery pracownikom po godzinach, żeby zmusić ich do odpoczynku, bo oni to tam naprawdę przeginają. No to już nie przeginajcie, posłuchajcie dobrej nuty. Nowość na weekend w RMF Max. Wraca do nas Oscar Metcalf, jego Sweet Nothings.

Go, bujają się tłumy na imprezach modelek. Tutaj modelki i jeszcze ekipa oczywiście i Wersow też. Santa Cruz, jest piątek, wrzuć na luz. To z zaproszeniem na nasze Lato Romaxa, bo na naszej scenie modelki też przecież były. Kolejna impreza w przyszły weekend, w sobotę w Pile i na scenie Zalia, którą na pewno kojarzycie z wielu hitów przez ostatnie miesiące, Posti. I także nasza Ola Bieniarz, która zmiksuje wam największe hiciory z RMF Max. Może także ten, mógłbym się nawet założyć, że pojawi się w jej secie w Pile w sobotę, 16 maja. Andy Dust i jego Zokaria.

kochasz. Sobel piątkowo-wieczorowo, może dla wszystkich, którzy z nami już w łóżku, tak powoli o tej porze. A wiecie, że podobno czerwone światło pomaga szybciej zasnąć, ale czerwone lampki w klubach zwykle prowadzą w przeciwnym kierunku. No teraz taka klubowa czerwona lampka. Nasza imprezowa nowość, John Summit i Chainsmokers, rozpędzają się weekendowo w numerze All The Time.

odświeżony w tym roku Faithless i Bibi Rexa, New Religion. Do tego tańczę. Teraz wiadomość dla tych, którzy szukają może miłości wiosną. Podobno ludzie częściej zakochują się podczas podróży niż w codziennym życiu. No to jak nie jakaś dłuższa podróż, to może przynajmniej podróż do lasu, spacer w lesie albo w parku. Wiadomo, walizka, zachód słońca potrafią zrobić często lepszą robotę niż aplikacje randkowe. A skoro to sezon na miłość, to także nowy sezon. Sezon to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło. Macie go teraz. We'll be right back.

Fajnie to odświeżyli Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me. Takie bity piątkowo. Ciekawe, gdzie ten numer zatrzyma się jutro w podsumowaniu całego tygodnia na liście Hot Bands. Zapraszam was w sobotę od 17. Wielka trzydziestka, nowości, premiery, których jeszcze nie słyszeliście. Można jeszcze głosować. Zapraszam, sprawdzajcie hity swoich faworytów na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram